czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

powiedz farsom. A ja, ja krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja

0: ciągnąć, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Kacper Michalak. Dzień dobry, w piątek 11 września. Mamy ostatni dzień roboczy w tym tygodniu, także zaczynamy już myśleć o weekendzie, który na północy Dolnego Śląska zapowiada się niestety w kratkę. Zanim jednak dni wolne, to przed nami dosyć pochmurny dzień, nieco również chłodniejszy. Dziś termometry w Trzebnicy, Miliczu czy Żmigrodzie pokażą maksymalnie 18 stopni. Teraz mamy mniej, około 10. Czy słońce będzie do nas wyglądać, to się dopiero okaże. Do wschodu jeszcze kilka minut.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łowocka. Opóźnienia pociągów mogą być duże. Zaczynamy od protestu maszynistów. Dziś będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Pierwotnie akcja miała trwać całą dobę, jednak po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się, by zakończyła się w południe. Dla podróżnych szykowana jest komunikacja zastępcza. Osoby, które zrezygnują z podróży PKP Intercity, będą mogły zwrócić bilet bez dodatkowej opłaty. To teraz pierwszy dziś raz sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w praktyce, czyli na dworcach kolejowych w Polsce. Łączymy się z warszawskim Dworcem Wschodnim, gdzie o poranku jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Na tablicy odjazdów na razie nie widać opóźnień. Wszystkie wyświetlane pociągi mają odjechać zgodnie z rozkładem, a na tablicy przyjazdów opóźniony jest tylko jeden skład. Co jakiś czas z głośników słychać jednak komunikat, że z powodu protestu maszynistów pociągi mogą przyjeżdżać i odjeżdżać z opóźnieniem. Akcja ma potrwać do południa, żeby zminimalizować jej skutki odczuwalne dla pasażerów.
1: Protest to reakcja na wypadek pod Radomiem. Samochód ciężarowy wjechał w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 jest rannych. Amerykanie wizytują miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wskazane przez nasz rząd lokalizacje są w zachodniej części kraju. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać, że powinien być to Poznań.
3: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak i ja.
1: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który podkreśla, że w stolicy Wielkopolski stacjonują już amerykańskie jednostki. Wielokwiatowy miód sudecki będzie miał specjalne oznaczenia. Zagwarantuje to nabywcy, że kupuje produkt lokalny najwyższej jakości, mówi Magdalena Radke ze Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
4: To nie było jak fałszerstw etykietowych czy innych. Możemy walczyć tylko przez edukację konsumenta.
1: Wszystko po to, by walczyć z miodami z importu, udającymi te lokalne.
5: SK2 Sport.
1: Pierwsze zadanie wykonane. Polska wygrała z Portugalią w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali 3-0 w setach do 12, 18 i 20.
6: Całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami. Możemy być zadowoleni z tego, co dzisiaj się wydarzyło. Myślę, że nie ma co narzekać.
1: Mówił po spotkaniu rozgrywający Marcin Komenda. Kolejny mecz Polacy rozegrają w sobotę. Rywalem biało-czerwonych będzie Izrael. Porażka Sabah Baku Tymoteusza Puchacza z Manchesterem United w Lidze Mistrzów. Zespół Polaka, który zagrał od pierwszej minuty, debiutuje w tych rozgrywkach. Na Old Trafford przegrał wysoko 0-4.
7: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tu ja, Rząbek, i 3 minuty po godzinie 6 i rozpoczynamy ten wspaniały dzień. Ależ miałem dzisiaj zaskoczenie. Wyobraźcie sobie, jadę do pracy, a z lasu wychodzi mi kto? Nie, nie czerwony kapturek, absolutnie. Łoś mi wyszedł na drogę.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: SK2. Się poczułem jak w jakimś przystanku. Alaska.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

co za łoś, no. No co za łoś. Nie chodzi mi absolutnie o pana Piotra Kupicha, ani o Lambery. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Cały czas przeżywam to, co mnie spotkało dzisiaj rano w drodze do pracy. No łoś wyszedł mi na drogę przede mnie, no z lasu wybiegł na ulicę i stał i się, gapił się, patrzył na mnie jakby jakąś gwiazdę filmową zobaczył, jak skromnie powiem. No ale później sobie poszedł, prawda? No takie rzeczy też podobno się zdarzają. Ale czy w Polsce? No tego nie byłbym taki pewien, moi drodzy. Jestem całkowicie totalnie zaskoczony od samego rana, a mamy dopiero 6:10 na zegarach. No to co, otwieram w takim razie linie telefoniczne 726-826-826. Messenger też do waszej dyspozycji. I dzisiejsze piątkowe pytanie jest takie. Czy was też coś ostatnio zaskoczyło? A jeżeli tak, to co to było? Dajcie znać 726-826-826.

0: A ten łoś, który wywiek mi się na drogę, też chyba gdzieś do domu szedł może. Właśnie, gdzieś tam na Alaskę, gdzieś na taką północ daleką. Czułem się zaskoczony, ale, moi drodzy, jest ze mną Jacek. Dzień dobry, Jacku.
1: Pozdrawiam, witam serdecznie.
0: Jacek, człowiek również zaskakiwany przez życie i postanowił się tym wszystkim podzielić. To Wal, co tam cię ostatnio zaskoczyło takiego nieprawdopodobnego?
1: Przede wszystkim numer jeden, donos sąsiada na policję.
0: Sąsiad, ale że ty doniosłeś na sąsiada, czy sąsiad na ciebie?
1: Nie, zaczęło się od tego, że 3 miesiące temu sąsiadu kupili sobie króliczka miniaturkę.
0: No.
1: Trzymają go na tarasie.
0: Tak.
1: Ktoś zgłosił donos, że męczą zwierzaka.
0: Tak.
1: Pierwszy papier do mnie, że to ja zgłosiłem, gdzie jest mi prawda.
0: No.
1: Powycinali mi pnącza, bo i takie zasieki takie porobiła tego. Ani z mordą jeszcze do mnie, ani we, ani my. Mało, nie przeprosili mnie, rozumiesz?
0: No.
1: Tylko jest z tego, że pani się koncepcja zmieniła. No dobra, pójdę. Mówię, przyszła policja, do mnie popatrzyli, czy pan zgłasza? Nie, nie zgłaszam, bo to sąsiedzi tego.
0: Aha.
1: Tydzień temu zaskoczenie policja przychodzi.
0: Jacek, bo ty się strasznie nakręcasz, uważaj, żeby żadne słowo brzydkie nie padło. No dobra, leć, policja przychodzi i co?
1: No i że ja mu zaśmiecam tara.
0: A zaśmiecasz?
1: Nie, nie zaśmiecam, bo raz żadnych paczek od papierosów nie wrzucam, bo nie palę, skończyłem z nałogami, z ćpaniem, z paleniem, 30 lat nie ćpam, 5-6 lat nie palę, także mam wszystko.
0: No to dobra, mam nadzieję, posłuchaj Jacku, ja mam nadzieję, że to się wszystko jakoś rozwiąże, miło i polubownie.
1: Rozwiąże się, mało tego. Było to 5 września teraz, gdzie miałem 56 urodziny.
0: No, o kurczę, 11 urodziny.
1: Potem w ramach pojednania, on z mordą, że go chciał truć dziecko.
0: No to ciekawie tam się dzieje w takim razie. Posłuchaj,
1: zapraszam na targówek mieszkaniowy, nie będę ulicy podawał.
0: Dobra, dziękuję ci Jacku, w takim razie do ciebie lecą na osłodę prezenty od Radia SK2. Zobaczcie, to jest druga rzecz, która mnie dzisiaj zaskoczyła. No taka historia z rana, nigdy bym się tego nie spodziewał.

0: A wiadomo, że to już nie to samo, prawda? To już nie to samo. A właśnie, widzicie, 33 minuty zostały do godziny 7. Patrzę sobie jeszcze na dzisiejsze imieniny. Jacek, Dogna, Prot, a także Jan, Felix, Wincenty, Teodora, Emilian, Jacenty, Bonaventura, Diomedes, Jacynt, Krzesisław, Pawnucy i, uwaga, Aisza. Dzisiaj obchodzą swoje imieniny i są takie przysłowia na dzisiaj. Gdy na Jacka pogodnie, suche w jesienie dnie, albo jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha. Jest też i inne powiedzenie związane z dzisiejszą solnizartką. Aisza, Aisza, guten mła.
1: SK2. 100% polskich hitów.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapraszamy na Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Przez 15 tygodni, od września do grudnia, czeka na Was ponad 100 wydarzeń. Odkrywaj aktywnie, kulinarnie i edukacyjnie krainę stawów karpia i tysięcy ptaków. Sprawdź program na dnikarpia.barycz.pl. Kampania Dni Karpia dofinansowana przez Unię Europejską.
10: I po reklamie.
11: Trzebnica, Milicz, Żmigród, Prusice. Dzień dobry po raz kolejny w tych dolnośląskich miastach. No i od razu mówię, trzymajcie się dzisiaj ciepło. Dziś jeden z chłodniejszych dni od jakiegoś czasu nam się przytrafił. Teraz termometry pokazują 10 stopni, maksymalnie spodziewamy się dzisiaj 17. Przez większość dnia będzie pochmurno, ale są małe szanse zarówno na opady, jak i przejaśnienia. Słoneczne momenty będą mogły pojawić się jednak w weekend. Ma być 20 stopni na północy Dolnego Śląska.
12: 6.31 News SK2, Anna Łobocka. Do południa potrwa protest maszynistów. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe od północy zwalniają do 20 km na godzinę, a to może powodować opóźnienia. Aktualne rozkłady jazdy pociągów i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Do tematu wrócimy w newsach o 7.00. Ćwierć wieku temu Al-Kaida zaatakowała Stany Zjednoczone. 11 września 2001 roku dwa porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku. Trzecia maszyna rozbiła się o gmach Pentagonu w pobliżu Waszyngtonu. W atakach islamskiej Al-Kaidy zginęło ponad 3000 osób. Jeśli nie zagłosujecie w wyborach, pójdziecie do piekła, ostrzegł Donald Trump na zakończenie konwencji Partii Republikańskiej przed listopadowymi wyborami połówkowymi. Jednocześnie amerykański prezydent wezwał wyborców, by pokonali komunizm.

0: Ja myślałem, że tylko mnie zaskoczył telefon ostatni od naszego słuchacza Jacka, a tu się okazuje, że nie tylko ja. 726-826-826. Odbieramy telefon od zaskoczonej słuchaczki.
1: Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć, że jak się pracuje w przedszkolu i się na 6.30 jedzie do przedszkola, to bardzo fajnie posłuchać Radia SK2 i takiego pana jak tutaj przed chwilą i jego perypetii. Fajnie, że nie jestem sama z moimi przygodami na co dzień.
0: Proszę bardzo, czyli nie tylko ja się zaskoczyłem tą całą opowieścią. Dzisiaj o zaskoczeniach piątkowych rozmawiamy. Co was ostatnio zaskoczyło? Dajcie znać na 726-826-826 albo na Messengerze. Tam można do mnie pisać, można nagrać głosóweczkę. Ktoś napisał SMS-a. Proszę bardzo. A na mój taras sąsiedzi rzucają zużyte prezerwatywy. Równo za 2 tygodnie mam urodziny. To nie wiem, co mi wtedy wrzucą. No ja też nie wiem, ale 2 tygodnie to sporo czasu. Może coś jednak, jakiś pomysł tym sąsiadom się urodzi? SK2. Mimo wszystko.

11,5 minuty do godziny 7. Krzysztof Krawczyk nam przygrywa. Piękny kawałek z dawnych, dawnych czasów, ale pamiętamy jeszcze dawniejsze czasy. I to jest ten czas, kiedy w te czasy się przenosimy. Kącik odkurzający w Radiu SK 2, czyli odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe życie. Co też wydarzyło się kiedyś? No to patrzymy. Włamywacze cykliści okradali mieszkania i samochody. Policjanci rozbili szajkę rowerowych włamywaczy. Tworzyło ją 5 mężczyzn w wieku od 16 do 18 lat, pisał portal Wirtualna Polska 11 września 2004 roku. Złodzieje przyznali się do kilkudziesięciu włamań do przedszkoli, mieszkań i samochodów. Tak pisał portal. No, jak to rowerzyści? Po prostu się we włamania wkręcili?

0: Prima Ballerina, czyli Margaret w Radiu SK2 na 4,5 minuty do godziny 7, punktualnie o 7 u nas newsy, czyli wszystko, co powinniście wiedzieć, co się też wydarzyło przez ostatnią godzinę w kraju i za granicą. To będą newsy, które powinny przypaść do gustu wszystkim tym, którzy lubią sobie robić pedikury jakieś, no bo będzie trochę o stopach. Czy będą mniejsze, czy większe? Za chwilę się dowiecie.
1: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

Wrocław. Nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro, Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.

0: Mleko Vita, litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: które i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
4: I po reklamie.
5: O rano wstaje, ten robi kawę. Dzień dobry ponownie na północy Dolnego Śląska. Z tej strony Kacper Michalak. Piątkowy poranek powoli się rozkręca w naszym regionie, a ta kawa, o której wspomniałem, nie tylko nas pobudzi, ale również ogrzeje. Dziś niezbyt ciepły dzień w Trzebnicy, Miliczu i okolicach, bo tylko 17 stopni maksymalnie pokażą dziś termometry. Teraz jeszcze mniej, około 11. Jest dość rzeźko o poranku. Życzę zatem smacznej kawusi i dobrego dnia.
6: Jest 7, News SK2, Anna Łobocka. Od północy trwa protest maszynistów. Pociągi zwalniają do minimalnej prędkości na przejazdach kolejowych. Pasażerowie dziś muszą liczyć się z utrudnieniami. Tak jest m.in. w Katowicach.
7: Czekamy.
8: Dokąd pan jedzie?
7: Do Warszawy.
9: Ja jadę dokładnie do Poznania.
7: No, zaskoczyłem się troszeczkę, że o godzinie 5 są opóźnienia.
10: To jest szopy. On jedzie z Monachium, nie? Jest 20 minut opóźnienia. A Warszawia będzie miał przynajmniej z godziny, bo podobno strajkują, nie?
6: To były Katowice, gdzie z pasażerami rozmawiał Darek Brombosz, a na Dworcu Wschodnim w Warszawie jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Tak, jestem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Mateuszu, powiedz, jak wygląda sytuacja.
11: Rozmawiając z pasażerami, zauważyłem, że niektórzy wolą jednak dmuchać na zimne w obawie przed możliwymi opóźnieniami. W ostatniej chwili zmieniają pociągi i wybierają te, które odjeżdżają wcześniej.
12: Ja chyba postanowię jechać osobówką. Miałem jechać Intercity, Uznam do domu. Prawdopodobnie Uznam będzie opóźniony, a osobówka jedzie z Warszawy Zachodniej.
11: Na razie nie widać jednak, żeby protest maszynistów mocno dał się podróżnym we znaki. Większość pociągów odjeżdża zgodnie z rozkładem, a sytuacja na dworcu jest spokojna.
6: Protest maszynistów zakończy się o 12:00. Dzisiejsza akcja to pokłosie tragedii, do jakiej doszło na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier. Donald Tusk ujawnił, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
13: I Polska, i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
6: Premier ujawnił, że w nocy ze środy na czwartek udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych z Ukrainą. Rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. W środę Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła je bez zmian. Główna stopa NBP wynosi 3,75%.
4: SK2 Sport.
6: Mecz otwarcia siatkarskiego Euro we Włoszech sparaliżowany przez pogodę. Spotkanie Włoch ze Szwecją zorganizowano na placu w Neapolu. Spotkanie przez deszcz zaczęło się z opóźnieniem, a później musiało zostać przerwane. Ostatecznie Włosi wygrali 3-0. Takim samym wynikiem Polacy pokonali Portugalczyków. Kolejna zmiana trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Szkoleniowcem Widzewa nie jest już Aleksandr Wukowicz. Stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią. Widzew po 7 kolejkach ligi zajmuje 13 miejsce.
14: Czy słyszeliście? Pociąg Uznam opóźniony widocznie uznał, że tak trzeba. Na szczęście! Ja uznaję, że trzeba grać 100% polskich hitów i tego się trzymam.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
14: Monika Lewczuk na początek godziny 7. Dwie, już trzy po 7 mamy.

Bo kto powiedział, że koniec nie może być na początku dnia, takiego pięknego dnia jak piątek również. 11 dzień września, 8 minut po godzinie 7. No to dzisiaj jest ten dzień, moi drodzy. Dzisiaj jest ten dzień po godzinie 18 w Radiu SK2. Notowanie polskiej gorącej dwudziestki. Kolejne notowanie i kolejny raz z zapartym tchem będę obserwował tę listę, będę jej nasłuchiwał. Zobaczę, na kogo zagłosowaliście, komu daliście najwięcej plusów, a komu daliście najwięcej minusów, bo to tak naprawdę wy, moi drodzy, układacie tę listę. Głosować warto, głosować trzeba. U nas na przykład nie trzeba mieć 18 lat, żeby zagłosować. Każdy może to zrobić. Wystarczy dostęp do internetu. Trzeba tylko wklepać sk2.pl, wejść i dać plusika, jeżeli coś wam się podoba i minusika, jeżeli coś wam się nie podoba. Na razie Oskar Cyms króluje na szczycie naszej gorącej polskiej dwudziestki, a ja dzisiaj w ramach przekazu podprogowego, być może ten kawałek wam się tak bardzo spodoba, że wskoczy jeszcze wyżej, zaserwuję wam Mango od Sylwii Grzeszczak, czyli numer 6, obecnie numer 6 polskiej gorącej dwudziestki. Jak to będzie po kolejnym notowaniu, to się dowiemy tego wszystkiego dzisiaj po 18.00.

0: tak można się pokołysać w lewo i w prawo, w lewo i prawo. Ten kawałek akurat do tego jest stworzony. Acidland, Miss Lovitz na 15 minut po godzinie 7. To zabieram was teraz w Polskę i jedziemy sobie do Żabców na Lubelszczyźnie. Tam doszło do ogromnego skandalu, do strasznej kradzieży. To jest historia strażaków z Żabców właśnie, którzy chcieli sobie kupić nowy wóz strażacki, a żeby go kupić, no to zaczęli zbierać butelki. Udało mi się zebrać 145 tysięcy opakowań, każde z kaucją 50 groszy, więc no, widzicie, no 70 tysięcy można mieć już od razu w kieszeni, prawda, za 70 tysięcy można już jakiś tam wóz gdzieś zacząć szukać, można pierwszą ratę zapłacić na przykład, no tak czy inaczej, mieli te 70 tysięcy, problem w tym, że ktoś im te butelki podwędził, zabrał te wszystkie wory, wpakował, nie wiadomo gdzie, autobusy popodstawiali czy co, poszły w Polskę. No i sprawa już została zgłoszona na policję, która teraz będzie szukała zaginionych butelek, ale zobaczcie jak ten świat się zmienia, prawda, kiedyś śmieci się komuś podrzucało, teraz śmieci się kradnie.
1: SK2.

0: Kończy się dobrze.
1: Na kolei opóźnienia, o czym za chwilę będzie więcej w skrócie newsów, o w pół do ósmej. Natomiast po wpół do ósmej przygotujcie swoje telefony, bo u nas jest takie PKP, które nigdy się nie spóźnia i zawsze wjeżdża co piątek. Tak więc co piątkowe, pozdrów kogoś piątkowo. Już po 7:30, już teraz przygotujcie sobie telefony, zapiszcie sobie numer 726-826-826. No i za parę chwil będziemy się na żywo pozdrawiali.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
4: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
14: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
15: I po reklamie.
16: Ruch na Trzebnickich i Milickich ulicach może być teraz nieco większy o tej porze, a to dlatego, że zmierzamy do pracy czy szkół. Pamiętajmy też o możliwych opóźnieniach na kolei w związku z protestem maszynistów. Widzę, że na przykład w Obornikach Śląskich opóźnienia mają zarówno pociągi Intercity, jak i koleje dolnośląskie. Nasz region pozostaje dzisiaj pochmurny, do tego jest chłodniej. Od 11 stopni teraz do maksymalnie 17. Więcej możliwe w weekend, do około 20 się spodziewamy.
17: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Są opóźnienia na kolei. Dotyczy to 47 składów PKP Intercity. Do południa trwa protest maszynistów. Pociągi na przejazdach kolejowych zwalniają do 20 km na godzinę. Protest maszynistów to konsekwencja katastrofy na torach na Mazowszu. Ciężarówka wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba, 20 zostało rannych. Ważny wyrok dla frankowiczów. TSUE rozstrzygnął kwestię rozliczeń z bankiem. Wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ma uprościć rozliczenia i ograniczyć koszty prowadzenia postępowań. Sukces polskich archeologów w Peru razem z tamtejszymi badaczami odkryli ponad 2,5 kilometra dróg. Tarasy, platformy i okrągłe struktury zbudowane przez Inków. Ze względu na pokrywający zbocza Andów gęsty las tropikalny, naukowcy wykorzystali skanowanie laserowe prowadzone z drona.

0: 21,5 minuty do godziny 8 to jest bardzo dobry czas, żeby zrobić sobie odjazd. To jest PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Linia odblokowana i w tym momencie czekam na żywo na telefony. Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, to to jest jedyna taka okazja w tygodniu, że można zadzwonić 726-826-826. No i pozdrawiamy się na żywo. Odbieramy telefony. Halo, halo, z kim mam przyjemność? Kogo pozdrawiasz?
1: Dzień dobry, pozdrawiam mojego synka, z którym jadę do szkoły. Oraz pozdrawiam całą szkołę Futurum. Pozdrawiam mama Marcelka.
0: No i pięknie poleciało. Halo, halo, kim jesteś i kogo pozdrawiasz?
2: Dzień dobry, Kasia. Pozdrawiam całą szkołę w Bobrownikach, Kujawsko-Pomorskie.
0: Wszyscy do szkoły dzisiaj rano jadą. Pięknie. Halo, halo, z kim mam przyjemność i kogo pozdrawiasz?
3: Dzień dobry, mam na imię Kasia. Pozdrawiam wszystkich, którzy cieszą się tak jak ja, że dzisiaj piątek, piąteczek.
0: No to dziękuję za pozdrowienia. Halo, dzień dobry, z kim mam przyjemność i kogo pozdrawiasz? Halo? Halo? Halo, no nie, nikt mnie nie odzywa. Halo, halo, z kim mam przyjemność, kogo pozdrawiasz?
4: Dzień dobry, Krzysztof się kłania z tej strony.
0: Cześć, Krychu, no i co tam?
4: Hej, chciałbym pozdrowić bardzo moją Manusię kochaną, którą bardzo kocham. No i mojego kolegę sympatycznego z pracy, Grzegorza Baranka.
0: No to poleciały pozdrowienia do Baranka. Halo, halo, dzień dobry, z kim mam przyjemność, kogo pozdrawiasz?
5: Pozdrawiam całą rodzinę. Radio S, pozdrawia Gosia.
0: No i dziękuję bardzo, Gosiu. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
6: Cześć, Ania pozdrawia lecznika, którego będzie wywozić z lecu państwowego.
0: No, przerywało, ale coś w las poszło. W takim razie pozdrowienia również tam poleciały. Dzień dobry. Kto kogo pozdrawia?
7: Witam, Krzysiek.
0: Cześć, Krzysiek.
7: Pozdrawiam Asiulkę, która stoi też za mną w korku w Zegrzu.
0: Ale zaraz,
7: i całe radio.
0: Stoicie w korku, w sensie ty, ona za tobą?
7: Tak, to znaczy w samochodzie.
0: A, w samochodzie, okej.
7: Jedzie za mną, jedziemy do pracy.
0: Proszę bardzo, CB Radio się zrobiło z Radia SK2. Halo, halo, dzień dobry. Kto? Ktoś się rozłączył. Halo, halo, dzień dobry. Kto kogo pozdrawia?
8: Dzień dobry, z tej strony mama Aga i siostra Iga.
0: Dziękujemy bardzo i lecimy dalej. Halo, halo, kto kogo pozdrawia?
9: Halo, halo, pozdrawiam mojego tatę i całe radio pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo, lecimy dalej. Dzień dobry, kto kogo pozdrawia?
10: Dzień dobry, z tej strony Honorata. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, dla których piątek to nie koniec tygodnia, a dopiero początek.
0: O, mocno. Ciekawe, czy są tacy. Halo, dzień dobry, kto kogo pozdrawia? Halo, halo, dobra, lecimy dalej. Halo, kto kogo pozdrawia?
11: Dzień dobry, pozdrawiam całą stołówkę z Dobrzenia Wielkiego, wszystkich serdecznie i życzę miłego dnia wszystkim.
0: I smacznego w takim razie. I ostatnim pozdrowienia. Halo, kto kogo pozdrawia?
12: Dzień dobry, nazywam się Tomasz, pozdrawiam moją córkę Nataszę i synka Mieszka oraz żonę Lidię. Wszystkiego dobrego.
0: No i poleciało. I my dajemy sygnał, proszę państwa, i odjazd do kolejnego piątku, w kolejny piątek PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo, a teraz gramy...
13: SK2.
14: Pozdrowienia dla mojej żony, która w tym momencie pewnie jedzie do pracy, i pozdrowienia dla całej ekipy SK2. Przesyłam z Las Palmas, Tomek.

0: pod wiatr.
1: Ja wam nie powiem, czego nie robić pod wiatr, bo wszyscy doskonale wiedzą, czego się pod wiatr nie robi. 8 minut zostało do godziny 8. Co za dużo, to niezdrowo. Każdy zna to przysłowie i na własnej skórze przekonał się o tym pewien 22-latek z Singapuru. Chłopakowi grozi teraz 20 lat więzienia za kradzież 245 milionów dolarów w bitcoinach. Co ciekawe, chłopak wpadł, bo jak już ukradł ten gruby hajs, to zaczął się nim cieszyć. FBI zainteresowało się, skąd 22-latka stać na rezydencję w Miami, prywatne odrzutowce, zegarek za 2 miliony i 30 samochodów, w tym Porsche, Lamborghini, Ferrari. Przecież każdy 20-latek tak ma, prawda? No oczywiście, że tak. Dlatego agenci sprawdzili i okazało się, że pieniądze były z kradzieży. Widzisz, panie 20-latku z Singapuru, bo pieniądze to trzeba umieć wydawać. Powolutku, małymi kwotami.
2: Ach, gdybym ja miała dla siebie 30 zł, no 30 zł. Kupiłabym sobie klapki po 10 zł u Rusku. Kupiłabym sobie 3 pary majtek. To jest 3 pary, to jest 5 zł teraz. No i pół litra bym sobie kupiła na sobotę.

Nie ma za co. 5 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa Miasta. 726-826-826. Albo Messenger. Tam też można się zgłaszać. Tylko pamiętajcie, żeby na Messengerze zostawić numer do siebie. No to co? Czekam na Wasze zgłoszenia. Dzisiaj zgłaszamy się miłym słowem na piątek. A dlaczego by nie? Jedno miłe słowo na piątek i być może to ty. Albo to ty, albo ty zagrasz.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Moron.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
17: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Kacper Michalak, dzień dobry ponownie. Lato na północy Dolnego Śląska właśnie się skończyło. Widać to gołym okiem i przekonać się o tym można na własnej skórze. Dziś jeden z chłodniejszych dni w ostatnim czasie. Około 11 stopni pokazują trzebnickie i milickie termometry. Maksymalnie dzisiaj do 17, także jakaś bluza może się przydać. W prognozach nie widać jednak opadów. Marne też szanse na przejaśnienia. Pozostaje nam poczekać do weekendu. Wówczas więcej przejaśnień i do 20 stopni.
24: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. To może być trudny poranek dla podróżnych. W całej Polsce trwa protest maszynistów. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Pasażerowie muszą spodziewać się utrudnień. Tak jest m.in. w Bydgoszczy.
25: Za opóźnienie pociągu przepraszamy.
26: Trudno, trzeba czekać, co zrobić. Z jednej strony racja jest trochę, bo tych wypadków teraz ostatnio jest dużo, nie? Na tych przejazdach i tak dalej, więc no może się coś zmieni.
27: Wiadomo, jak to jest, że człowiek jest zdegustowany.
28: Czeka nas długa droga i trochę się stresuje.
24: Maszyniści protestują po kolejnym tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. Tym razem ciężarówka zderzyła się z pociągiem na Mazowszu w Sokolnikach Suchych. Oczekujemy zmian w prawie, mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów.
29: Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów ma być rozpatrywany wniosek o zwiększenie kar dla kierowców. My od dawna mówiliśmy o tym, że lekceważenie przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych powinno być traktowane tak jak przekroczenie ponad 50 km na godzinę prędkości w terenie zabudowanym.
24: Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak. Klimczak zapowiedział, że jego resort chce problem rozwiązać wielotorowo, między innymi skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd kolejowy. Sejm wybrał i czeka na ślubowanie, a Karol Nawrocki pyta i ma wątpliwości. Kancelaria Prezydenta żąda formalnych wyjaśnień w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do Sejmu wpłynęło pismo z pytaniami w tej sprawie. Chodzi m.in. o wymagany staż radcy prawnego. Ceny paliw mocno poszły w górę. Problem w tym, że rachunek za paliwo nie kończy się na stacji benzynowej, mówi Piotr Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego.
0: Wyższe ceny transportu, no to również wyższe ceny produktów, które są transportowane, na przykład owoce egzotyczne z innej części świata, czy samochody z innej części świata. Wtedy ceny paliw transportu mają duże znaczenie, ale nie tylko mówimy tu o transporcie, ale również na przykład o branży chemicznej.
24: Według eksperta przy zaostrzeniu sytuacji w Zatoce Perskiej ceny paliw mogą przekroczyć barierę 9 zł za litr.
1: SK2 Sport.
24: Dwie najlepsze tenisistki świata spotkają się w sobotnim finale US Open. Zagrają w nim Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Będzie to mecz w obecnej i przyszłej liderki światowego rankingu, bo niezależnie od wyniku w poniedziałek, tenisistka z Kazachstanu zostanie numerem 1. Klasyk w Warszawie i hit w Zabrzu. Interesujące mecze czekają nas podczas 8. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W sobotę w Zabrzu Górnik podejmie Lecha Poznań, a w niedzielę Legia zmierzy się z Widzewem. Granie zacznie się dziś wieczorem. Raków zagra z Motorem, a Wisła Kraków z Jagiellonią.
2: Taka obserwacja Jarząbka na 3 minuty po godzinie 8. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kobiece będę gotowa za 5 minut to jest to samo, co męskie będę w domu za 5 minut, prawda? No nie mówcie, że jest inaczej.

0: Deszczyk dobra sprawa, szczególnie jeżeli ktoś lubi pochodzić sobie po lesie i pozbierać trochę grzybów, a podobno te już się pojawiają w niektórych miejscach w Polsce. No i sobie tak sprawdzam, gdzie ich jest najwięcej. Obecnie eksperci twierdzą, że najwięcej grzybów jest na Mazowszu, ale Marek Snowarski, twórca serwisu grzyby.pl, w rozmowie z Faktem ujawnił ostatnio, jak wygląda obecnie ta sytuacja w polskich lasach i kiedy powinno pojawić się najwięcej grzybów tak naprawdę wszędzie. Grzyby, według pana Marka, dopiero mają się pojawiać. Największy wysyp ma być za kilka tygodni jesienią. No to teraz jedni będą patrzeć w kalendarz, ale są i tacy, wiem, są i tacy, którzy czekać tak długo nie zamierzają. I na grzyby idą od razu, jak się schłodzi. SK2.
1: Witajcie, ja wczoraj byłem na grzybach w Długosiadle, obok Warszawy. Było grzybów. Zostawiłem coś dla was, jakbyście chcieli. Pozdrawiam.
2: Marek.
3: Tam co on może wiedzieć?
4: Wszystko może wiedzieć.
5: A jakaś to jest mowa. Wszystko. Wszystko może zrobić.
4: Jedźmy na te grzyby. Yeah.

0: Tydzień kończymy żeńskim starciem na najwyższym poziomie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo są już z nami dwie dziewczyny, Ula i Sylwia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: O, dwa razy dzień dobry i to jak ładnie w chórze. Jednogłośnie. Dobrze, drogie panie, przypomnę tylko zasady naszej zabawy. Zasady są takie, że Skoła losuje dla każdej z was po literce, a później wy odpowiadacie na hasła na daną literkę w danej kategorii. Ważne, nie można pomijać żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczą tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli ta kolejna byłaby poprawna. Osoba, która w 20 sekund odpowie na więcej pytań, dostaje prezent marzeń o wartości 500 zł. Osoba, która odpowie na mniej pytań, dostaje prezenty od Radia SK2. A kto sobie jokera wylosuje, ten będzie mógł dla siebie literkę wybrać. Czy wszystko jasne?
3: Tak, jasne.
0: Fajnie. Przebrnęliśmy przez zasady, lecimy w takim

0: W razie do kręcenia. Ula, dla ciebie kręcimy jako dla tej pierwszej, w prawo czy w lewo?
1: Prawo.
0: Prawo, proszę cię bardzo. Literka M jak mama. M jak mama dla ciebie. Czy wszystko jasne?
1: Tak.
0: No to uwaga, to zaczynamy. Na literkę M poproszę o państwo.
1: Malta.
0: Miasto.
1: Mielec.
0: Znana postać.
1: Miłość.
0: Roślina.
1: Magnolia.
0: Kolor.
1: Morelowy.
0: Zawód.
1: Malarz.
0: Samochód.
1: Mazda.
0: Imię.
1: Magda.
0: Przedmiot.
1: Mikser.
0: No to już przedmiot już nie wszedł, bo już było po czasie, ale bardzo ładnie poszłaś, moja droga. Ciężko było cię zrozumieć, ale cię zrozumiałem, więc nie mam żadnych obiekcji. Tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktów dla Uli. 8 punktów. Ula, Sylwia, 8 punktów do pobicia.
2: Troszeczkę dużo, dobra, spróbujemy.
0: Spokojnie, wczoraj było 10 punktów i wiesz, no takie rzeczy się zdarzają. Dobrze, to co, lecimy w prawo czy w lewo?
2: W lewo.
0: W lewo, proszę. A dla ciebie, Sylwio, ostatnia litera alfabetu, literka Z, zdradliwa, lubię tę literkę, bo już się można na pierwszym pytaniu wyłożyć. Czy tak. Wszystko jasne?
2: Tak, jasne.
0: No dobra, no to uwaga, to lecimy na literkę Z. Państwo?
2: Zimbabwe.
0: Miasto?
2: Zielona Góra.
0: Tytuł filmu? Serialu? Taki typ w masce ze szpadą latał konia miał.
2: Zoro.
0: O, właśnie, imię.
2: Zenobiusz.
0: Zenobiusza też ci zaliczę w takim razie. Okej.
2: Okay.
0: Poleciało. Mamy to, mamy wyniki. Wyniki podsumowujące są takie, że 8 do 4 wygrywa dzisiaj Ula. Jest jakaś tam radość nieśmiała. Wspaniale, gratuluję. Prezent marzeń leci do ciebie. A jako, że mamy piątek, moje drogie, to w takim razie no w piątek pozdrawiamy również. Jeżeli chcecie z tego przywileju skorzystać, to zapraszam. Ula, chcesz pozdrowić?
1: Tak, pozdrawiam wszystkie moje koleżanki z pracy.
0: No to koleżanki są, czują się pozdrowione. Sylwia, chcesz pozdrowić kogoś?
2: Wszystkich moich synów i chłopaka Pawła także. Na piąteczek udany weekend.
0: Na piąteczek. Do ciebie lecą prezenty od Radia SK2. Na pewno to będzie fajna paczka, a państwa miasta wracają w poniedziałek po 8.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

No wiadomo, przez żołądek do serca. Czyli najpierw miłość leci do żołądka, a później można się na przykład zakochać w takim skabowym. Mamy 25 minut po godzinie 8. Tymczasem Stowarzyszenie Ochrony Przyrody NABU informuje, że tego lata w Niemczech odnotowano rekordowo dużo modliszek. Od początku lipca zgłoszono ponad 17 tysięcy przypadków pojawienia się tego owada i jest to liczba dwa razy większa niż w ubiegłym roku, czytamy sobie w takim komunikacie. No widzicie, tyle modliszek. A mówią, że Niemcy się laicyzują. Eska.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jak się dziś czuje pani Cylinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: I po reklamie.
19: Trzebnica i Milicz będą dzisiaj pochmurne i dosyć chłodne. Temperatura na północy Dolnego Śląska wyniesie maksymalnie 17 stopni. Teraz jeszcze mniej, około 12, także warto założyć na siebie coś cieplejszego. Na kolei dzisiaj opóźnienia w związku z protestem maszynistów, także miejcie to na uwadze, jeśli planujecie podróże zarówno Intercity, Polregio, jak i kolejami dolnośląskimi. Kierowcy też łatwo nie mają. Przytyka się S5 za Krynicznem do Wrocławia oraz Brzoskiej do Milickiej w Trzebnicy.
20: 8.30 News SK2, Anna Łowocka. Co trzeci pociąg PKP Intercity jest opóźniony. Do południa trwa protest maszynistów, którzy domagają się zmian w prawie poprawiających bezpieczeństwo na torach. To po wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdy ciężarówka wjechała w skład relacji Lublin-Szczecin. Aktualne rozkłady jazdy pociągów i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Do października potrwa kontrola NFZ-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wstępnie kontrolerzy mieli zakończyć swoje działania we wrześniu, ale sprawa nieprawidłowości okazała się skomplikowana i wielowątkowa. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na trasie Lublin-Warszawa. Na remontowanym odcinku S17 w kierunku stolicy na wysokości Kurowa zderzyło się 5 osobówek. Na miejscu są służby, które zalecają objazdy. Na ten moment nie ma informacji o rannych.

O! O! Jest! Poszło! Ruszyło! Kolejny kącik odkurzający dzisiaj. Wracamy! Cofamy się raczej w czasie, wracamy do tego, co już się kiedyś wydarzyło. Kiedyś, czyli dokładnie 11 września, ale nie roku 26, czyli dzisiejszego, ale roków poprzednich. Ile tych roków poprzednich? Trochę. Bo cofamy się do roku 2009 i co wtedy pisały gazety? Na przykład to. Należąca do zakonu ojców franciszkanów telewizja Puls powoli wycofuje się z emisji programów religijnych, emitując w zamian liczne seriale i programy rozgrywkowe. Pisał 11 września 2009 roku nasz dziennik. Jak podała gazeta, czas na programy katolickie został zarezerwowany w godzinach porannych. W zamian otrzymaliśmy liczne seriale i programy typu Ukryta Kamera albo Goło i Wesoło, grzmi nasz dziennik. No, cóż no, ktoś pewnie pomyślał, że nie religia, tylko biologia zwiększa oglądalność telewizji Puls. Przecież jak jest goło, to puls rośnie.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żadnym.

zanim spadnie deszcz. Niby tacy sami, a jednak różnią nas niektóre rzeczy. 11,5 minuty do godziny 9 i zaglądamy do naszych zachodnich sąsiadów, dokładnie do Niemiec. Mandaty za przekroczenie prędkości mogą być tam znacznie wyższe niż w Polsce. Uważajcie, jeżeli jedziecie na zachód i przekraczacie naszą zachodnią granicę, bo na przykład w Niemczech, przykładowo, za przekroczenie prędkości o 50-60 km w terenie zabudowanym, to jest 560 euro, czyli 2,5 tysiąca złotych, podczas gdy w Polsce taki mandat wynosi 1500 zł na przykład, więc kwotowo jednak w Niemczech jest drożej. Ale, co ciekawe, inaczej ma się sytuacja z punktami, bo w Niemczech punkty zaczynają przyznawać za przekroczenie prędkości o 21 km na godzinę, a maksymalna ilość punktów, niezależnie od prędkości, to 2. W Polsce można zgarnąć nawet 15 punktów karnych za przekroczenie prędkości. Widzicie? Bo w Polsce po prostu o bezpieczeństwo na drodze dbamy punktowo. SK2

0: No i mamy już 5 minut do godziny 9. Ten śmiech znacie wszyscy doskonale.
1: Dzień
0: tak
1: dobry,
0: jest, to jest ona, Kasia Grodzka, która za chwilę zaserwuje wam dziesiątkę hitów, tak? Dzień dobry.
1: Dziesiątkę najlepszych polskich hitów, bo gramy wam 100% polskiej muzyki. Niech Oskar Cyms będzie tego dowodem. No piękny finisz, panie Jarząbku.
0: Dziękuję ci bardzo, dziękuję. Czy coś cię zaskoczyło w tym tygodniu? Bo dzisiaj mieliśmy taki temacik poboczny z naszymi słuchaczami. Mówiliśmy o swoich zaskoczeniach.
1: Moje zaskoczenie. Na przykład to, że jesteś w marynarce i dobrze wyglądasz w tej marynarce.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zaskoczenie tygodnia. Piękny finał tego tygodnia.
0: Poplamiłem się czymś, no trudno. Bo ja dzisiaj na przykład mnie zaskoczył łoś, który mi wyszedł na drogę. Mówiłem o tym rano. Tak, tak, tak. Po raz kolejny okazuje się, że świat to jedne wielkie łosiedle.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
2: Karta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
3: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
4: I dlatego wróciłeś na studia?
3: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
5: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
14: I po reklamie.
15: Rozkład jazdy znany, ale mogą być opóźnienia. Do 12 pociągi przejeżdżają przez skrzyżowania z drogami samochodowymi z prędkością do 20 km na godzinę, także cierpliwości pasażerowie. Kierowcy też mogą napotkać jeszcze jakieś korki na swojej trasie, ale wydaje się, że sytuacja zaraz się uspokoi. Pogoda niestety niezbyt zachęcająca dzisiaj na północy Dolnego Śląska. Dużo chmur, a termometry w Trzebnicy, Miliczu i okolicach pokazują teraz 13 stopni. Dziś nie będzie więcej niż 17.
16: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Ruszyło śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty oraz kierowcy ciężarówki. Wszystkie rejestratory zostały już zabezpieczone, mówi Aneta Guść z radomskiej prokuratury.
17: Zabezpieczone zostały dane techniczne z skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
16: Przypomnę, w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Po tym wypadku maszyniści żądają zmian w prawie, które podniosą bezpieczeństwo na przejazdach. Stąd dzisiejszy protest i opóźnienia na kolei. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Pasażerowie odczuwają to na własnej skórze. Część podróżnych stara się zrozumieć maszynistów.
0: Jest dużo ostatnio wypadków i na pewno należy na to zwrócić uwagę. Czy to jest odpowiedni, bo to też taki sposób się odbije na ludziach zwykłych, na pasażerach i nie wiem, czy to jest odpowiedni sposób.
18: Jako osoba, która próbuje się gdzieś dostać i raczej chciałabym być na czas, trochę może mi to utrudnić sprawę. Patrząc na tych kierowców, no to słuszne decyzje od strony kolejarzy.
16: Protest maszynistów ma potrwać do południa. Donald Trump nie żałuje rozpoczęcia wojny z Iranem. Jak mówi, nawet jeśli konflikt może zaszkodzić jego partii republikańskiej w listopadowych wyborach do kongresu. Jednocześnie amerykański prezydent zapowiada, że właśnie po tych wyborach zakończy się wojna z Iranem.
19: SK2 News, Trzebnica.
20: Tu Kacper Michalak. Ponad 260 miejsc na schronienie w razie ataku chemicznego i rakietowego na Dolnym Śląsku. Na tyle mogą liczyć dolnoślązacy, choć jeszcze nie dzisiaj. Gotowych schronów jest zaledwie kilka.
21: Cały 2025 rok trwała ta weryfikacja, sprawdzenie i na tej podstawie na Dolnym Śląsku wytypowano 264 takie obiekty i samorządy będą mogły wykorzystać te miejsca.
20: Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiej. Dolny Śląsk otrzyma w tym roku ponad 380 milionów złotych na modernizację schronów.
22: Piątek jest świętem samym w sobie. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Kasia Grodzka, wielkie piątkowe dzień dobry. Ania Dąbrowska, muzycznie dla was na początek. Mamy prawie 3 minuty po godzinie 9 gramy.

A ile się kalorii pali, jak się tak całuje. Cały mnie, cookies i piersi. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. A niektórzy z pocałowaniem ręki chętnie przyjęliby dzień wolny od pracy, to wiadomo. No i tak też będzie. Premier zdecydował, że 28 grudnia jest oficjalnie w Polsce już dniem wolnym od pracy. Dotyczy to osób na umowie o pracę, a w sektorze prywatnym szefowie ustalają ten dzień sobie jakby sami. I powiem tak, ta decyzja to jak prezent pod choinką, no tylko że we wrześniu. SK.

Przenosimy się do 1980 roku, kiedy światło dzienne ujrzał jeden z najpiękniejszych utworów w historii polskiej muzyki. Słowa do niego ułożył Jacek Cygan, a przyszły mu na myśl podczas podróży pociągiem relacji Lublin-Warszawa. Gdy pociąg mijał stację w Dęblinie, autorowi wpadła do głowy fraza "Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody". Tej samej nocy Cygan przepisał całą piosenkę na nowo. I tak właśnie powstał wielki hit. Przed nami "Czas nas uczy pogody" i Grażyna Łobaszewska w Radiu SK2.

0: Nowość od Wiktorii Kidy w Radiu SK 2. Kawałek Co mi tam? Jeśli podoba wam się ta propozycja od Wiktorii, to możecie oddać na nią swój głos w zestawieniu Gorącej Polskiej 20, a przyda się na pewno, bo Co mi tam obecnie zajmuje pozycję numer 9. Oprócz tego na wasze głosy czeka też kilka nowości, czyli Cichosza od Sanach, proszę bardzo, czy też Wszystko, czego chciałem od Mroza i braci Kacperczyk. Gorąca Polska 20 już dziś po 18.
1: SK2. Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
5: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
6: Po, polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
8: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bocaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bocaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: I po reklamie.

0: czas leci tak szybko, że ani się obejrzymy, a będziemy słuchali sobie innego, nieco innego utworu od zespołu Desu. Chodzi mi oczywiście o świąteczne, kto wie. Ale do tego jeszcze parę miesięcy nam zostało. Póki co, życie cudem jest, gramy wam na antenie Radia SK2. U nas tylko 100% polskiej muzyki i to najlepszej. Przed nami też punktualnie o godzinie 10 newsy. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
12: I po reklamie.
13: Uwaga kierowcy, mamy wypadek w Miliczu na Krajowej 15. Samochód ciężarowy zderzył się z osobówką na skrzyżowaniu Trzebnickiej i Kopernika. Trwa akcja ratunkowa. Oba pojazdy wypadły z jezdni. Kierowcy mogą się liczyć z utrudnieniami w centrum Milicza. Pogoda niestety średnia w naszym regionie. Około 17 stopni maksymalnie możemy się dzisiaj spodziewać. Na niebie dużo chmur, ale nie powinno z nich padać. Weekend zapowiada się na przyjemniejszy. Maksymalnie 20 stopni na północy Dolnego Śląska.
14: Jest 10. News SK2, Anna Łowocka. Karambol na trasie Lublin-Warszawa. Jedna osoba została ranna na wysokości Kurowa. Na S12 zderzyło się 5 osobówek. Są duże utrudnienia w ruchu, o czym informują nasi słuchacze.
15: To może niech ucieka wcześniej, bo na razie jest tam problem z zorganizowaniem jakiegokolwiek objazdu, bo tam jest remont drogi. Ostrożnie, uważajcie.
14: Służby kierują teraz na objazdy przez węzeł na Łęczów, przed którym doszło też do kolejnej stłuczki. Dwa ostatnie wagony mają dziś zostać usunięte z torowiska. Być może jeszcze dziś wieczorem możliwy będzie przejazd w obie strony, ale na razie tylko po jednym torze. To po środowej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przypomnę, ciężarówka wjechała tam w pociąg. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Na miejscu zdarzenia wciąż trwają intensywne prace, mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych.
16: W tej chwili na torach pozostały dwa wagony, które dzisiaj będziemy ściągać z torowiska. Prace naprawcze trwają już na pierwszym i na drugim torze. Na obu torach musimy naprawić zarówno szyny, jak i sieć trakcyjną.
14: Przypomnę, do południa trwa protest maszynistów. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy drogowe zwalniają do 20 km na godzinę, a to powoduje opóźnienia. Za kilka dni Straż Miejska zyska nowe uprawnienia. Chodzi m.in. o sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim, mówi Marek Marusik z Łódzkiej Straży Miejskiej.
5: Strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien.
14: Strażnicy miejscy będą też mogli karać mandatami za używanie dmuchaw do sprzątania liści przy złej jakości powietrza.
12: K2 News, Trzebnica.
13: Tu Kacper Michalak. Trwa głosowanie w ramach obornickiego budżetu obywatelskiego 2027. Poprzednie zostało unieważnione z powodu awarii technicznej systemu. Mieszkaniec gminy Oborniki Śląskie może wybrać jeden z 9 projektów do 100 tysięcy złotych. Głosowanie potrwa do 17 września. W tamtym roku 8 kg, teraz niespełna 1. Na dolnośląskim odcinku rzeki Odry znaleziono mniej zużytych plastikowych butelek i puszek niż przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego. Ekotest przeprowadziła organizacja Waste Free Oceans.
0: No to teraz ogrodnikom trudniej będzie dmuchać na zimno, no albo będzie to po prostu bardziej kosztowne. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Męskie granie orkiestra Sanach i zespół Kombi. Ich usłyszycie już dosłownie za chwilę w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. 2 minuty po godzinie 10:00 mamy Kasię Grodzka. Dzień dobry.
17: No to gramy.

Patrycja Markowska też kibicuje naszym siatkarzom. Jeszcze raz, jeszcze jedno zwycięstwo by się przydało. Gramy wam 100% polskich hitów w Radiu SK2 i też śledzimy poczynania naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Za nami kolejne bardzo udane spotkanie z Portugalią. Ograliśmy ich dosłownie 3-0. Nasza sytuacja w grupie wygląda bardzo fajnie. Jako kibice naprawdę nie mamy na co narzekać, na co się skarżyć. Kolejny mecz już jutro. Gramy, słuchajcie, z Izraelem, więc to na pewno będzie gorąco. Kibicujemy biało-czerwonym, a przed nami już cali na czarno-biało. Zespół Kombi Black and White w Radiu SK2. Twój normal.

0: 2 Trzebnica.
1: To nowość w Radiu SK2. Duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Już teraz przed nami.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Beata Kozidrak w Radiu SK na 2. Taka Warszawa, czyli że jaka konkretnie? A taka, że turyści odwiedzają ją bardzo chętnie. Jak wynika z raportu Europejskiej Komisji Turystyki, Polska pobiła historyczny rekord, wykazując największy w Europie ponad 20% wzrost liczby zagranicznych turystów i to w pierwszej połowie tego roku. Wyprzedziliśmy pod tym względem nawet Portugalię, a stolica zaraz po Krakowie, a przed Trójmiastem jest najchętniej obieranym przez właśnie turystów kierunkiem. I ta Portugalia, słuchajcie, mi dała trochę do myślenia. Skoro wyprzedziliśmy takie piękne miejsce, to zanim znowu ponarzekam na tę dziwną pogodę za oknem, trzy razy się zastanowię, czy ja w ogóle mam na co narzekać.
1: SK2. Reklama.
2: Zapraszamy na Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Przez 15 tygodni, od września do grudnia, czeka na Was ponad 100 wydarzeń. Odkrywaj aktywnie, kulinarnie i edukacyjnie krainę stawów, karpia i tysięcy ptaków. Sprawdź program na dnikarpia.barycz.pl. Kampania Dni Karpia dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
8: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
12: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
11: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
12: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
11: Nie bujasz?
12: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie. Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
18: I po reklamie.

0: czekamy. Czekamy, aż wleci szczęśliwa siódemka. Już w przyszły piątek premiera siódmego albumu Mroza. Krążek nazywa się Wszystko, czego chciałem, a promuje go singiel właśnie pod tym samym tytułem. Za nami w Radiu SK2 Napad z krążka numer 5, czyli Aury, wydanej w 2019 roku. 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2, a przed nami newsy punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
8: Pora na epicką przygodę. Roadshow Skody Epic w salonie Skoda Centrum Wrocław już 23 września. Jedyna, niepowtarzalna okazja, by zobaczyć i przetestować nową Skodę Epic na drodze, zanim trafi do salonów. Bądź jednym z pierwszych, którzy poznają w pełni elektryczny miejski SUV o kompaktowych rozmiarach i przestronnym wnętrzu. Zapisz się na jazdy testowe. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły na autogruppolska.pl. Zapraszamy do salonu Skoda Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
9: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: Wciąż trwają utrudnienia po wypadku na Trzebnickiej w Miliczu. Ciężarówka zderzyła się z osobówką. Konieczna była reanimacja kierowcy ciężarówki. Wraz z kierowcą osobówki trafili do szpitala. Teraz trzeba omijać miejsce zdarzenia. Policja wytyczyła objazd Aleją Niepodległości, Kombatantów i ulicą Sułowską. Jeśli chodzi o pogodę, to ta nas dzisiaj nie rozpieszcza. Do 17 stopni maksymalnie w Trzebnicy, Miliczu czy Żmigrodzie. Do tego sporo chmur na niebie, ale nie pada i ludzie od pogody zgodnie twierdzą, że padać nie będzie.
16: Jest 11. News SK2, Anna Łobocka. Czołowe zderzenie aut na Krajowej 90 i 4 osoby w szpitalu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach po wypadku na moście pod Kwidzynem w Pomorskiem, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
17: Na miejsce zadysponowano łącznie 7 zastępów Straży Pożarnej, z czego 4 są obecnie na miejscu. W działaniach uczestniczyło również lotnicze pogotowie ratunkowe. 4 osoby zostały przetransportowane do szpitala.
16: Z kolei w Miliczu na Dolnym Śląsku kierowca ciężarówki zasłabł, zderzył się z osobówką i zatrzymał na pylonie pobliskiej stacji benzynowej. Obaj kierowcy zostali zabrani do szpitala. Są utrudnienia na drodze krajowej numer 15. Teraz Warszawa i awantura o władzę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Na miejscu jest policja. To po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał z funkcji rektora uczelni Michała Sopińskiego, nominowanego jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę. Obowiązki rektora przejął Sławomir Cudak. Sopiński nie uznaje jednak odwołania, a szczegóły tej sprawy Mateusz Gołębiewski.
1: Spór pod drzwiami Akademii trwa już drugi dzień. Sławomir Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku, a dziś rano znów pojawił się w siedzibie uczelni, żeby, jak mówił, rozpocząć wykonywanie obowiązków rektora. Do środka jednak nie został wpuszczony. Na miejscu pojawili się protestujący przeciwko zmianie władz uczelni, m.in. posłanka PiS Maria Kurowska. Cudak wezwał policję i doszło do przepychanek.
18: Jak się można tak sprzedać? Zakazaj stanowisko.
19: Państwo naruszają mir domowy.
1: Funkcjonariusze zabezpieczają teren, ale podkreślają, że nie są stroną sporu. Sam Michał Sopiński, dotychczasowy rektor, twierdzi z kolei, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu doręczona.
16: Jutro ulicami Zielonej Góry przejdzie winobraniowy korowód. Imprezę, która kończy święto miasta, po raz pierwszy reżyseruje Cezary Molenda.
20: Teatrów ulicznych będzie, wydaje mi się, że nieco więcej. Mam nadzieję, że w tym roku winiarze będą dopieszczeni, bo są trzy długie, fajne platformy, na których będą stały beczki.
16: Korowód pod hasłem Korzenie i liście ruszy o 12.
21: K2 News. Trzebnica.
15: Tu Kacper Michalak. Dziś nie załatwimy paru spraw w powiecie milickim. Starostwo powiatowe w Miliczu poinformowało, że Wydział Komunikacji oraz terenowy punkt paszportowy pozostaną dzisiaj zamknięte. Trzeba zatem wybrać inny dzień na wizytę. Trwają dni karpia w Dolinie Baryczy, czyli 100 wydarzeń przez 15 tygodni na północy Dolnego Śląska. W ten weekend przyrodniczy wieczór z rykowiskiem, warsztaty plecionkarskie, rowerowe fotosafari oraz zawody wędkarskie zarówno w dzień, jak i w nocy. Szczegóły na dnikarpia.barycz.pl.
0: Mamy 11:02. Na ostudzenie co po niektórych nastrojów w tej godzinie przeniesiemy się muzycznym wehikułem czasu do początku lat 90. i dodam, że będzie bardzo, ale to bardzo romantycznie. Kasia Grodzka, dzień dobry, tu Radio SK2 i 100% polskich hitów. Pani Kleo, na początek dla Was.

Takie klasyki to dla nas pozycja obowiązkowa, bo gramy wam 100% polskich hitów. Lady Punk, na co komu dziś za nami w Radiu SK2. Za to rodzina Solorzów zadała sobie nieco inne pytanie. Na co komu nasze kłótnie? No i stwierdzili, że się pogodzą, choć przepraszam, w rodzinie milionerów to się nie nazywa godzenie, tylko podpisanie ugody kończącej spór. Ja przypomnę, że przez ostatnie lata w tejże rodzinie trwał spór o dziedzictwo Zygmunta Solorza, tam spora kasa wchodziła w grę, no a teraz jest zgoda i to jeszcze podpisana dodatkowo, więc koniecznie uważajcie, jak się kłócicie z rodziną, bo jak przyjdzie wam się godzić na święta, to papieru w drukarce zabraknie od drukowania porozumień do podpisania.

Że będzie romantycznie, a przy okazji tego wielkiego hitu od Seweryna Krajewskiego, no inaczej być po prostu nie może. Przed nami ballada, która powstała na potrzeby filmu Uprowadzenie Agaty w reżyserii Marka Piwowskiego. Piosenka pojawiła się w najważniejszych momentach produkcji i ma dodatkowo podkreślić dramat dwójki głównych bohaterów. Czy to się udało? No to możecie zobaczyć sami, robiąc sobie weekend seans filmowy, a posłuchać możecie już teraz.

0: To nowość w Radiu SK2, Sanach, ITP i TD. No, ktoś może pomyśleć, że Zuzanna odpoczywa po finale swojej stadionowej trasy koncertowej, a jednak kolejne nowe single przeczą tejże mojej tezie. Mamy Kapitana, wydanego jakiś czas temu, mamy Cichosza, czyli zapowiedź nieco innego oblicza artystki, jak zobaczycie teledysk do tej właśnie piosenki z gościnnym udziałem Maćka Musiała, to warto zaznaczyć. No to może będzie to dobra wskazówka dla nas. W którym kierunku jej kariera sobie zmierza. Tu Radio SK2, Daria Zawiałow, Taco Hemingway. Ich usłyszycie jeszcze przed południem.
1: SK2. Reklama.
2: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
3: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Karta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
9: I co, zapisałeś się już na studia?
10: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
9: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
10: Brzmi jak miejsce dla mnie.
11: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Ideis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Ideis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
13: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.

0: proszę bardzo, lata 90. Ale to już było i Maryla Rodowicz w Radiu SK2. A jako, że sama lubię kreatywne odświeżanie znanych piosenek, to podpowiem Wam, że w zeszłym roku Trips z Marylą wydali remiks tejże właśnie piosenki. Można sobie sprawdzić, nieco szybsza, jeżeli chodzi o tempo. Tak jak i my. Sprawdzimy, co tam w Polsce i na świecie się dzieje. Przed nami newsy punktualnie o 12.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
9: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
10: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
11: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bocaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bocaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii dobry plan wystarczy.
17: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: I po reklamie.
20: Zbliża się południe, a na milickich ulicach wciąż możliwe utrudnienia po porannym wypadku na Trzebnickiej. Jedźcie ostrożnie i przede wszystkim bądźcie wypoczęci, jeśli wsiadacie za kółko. Pogoda na północy Dolnego Śląska wciąż średnia i nie zapowiada się na poprawę. Do 17 stopni maksymalnie pokażą dzisiaj termometry w Trzebnicy, Miliczu, Żmigrodzie czy Prusicach. Mam nadzieję, że chociaż humory Wam dopisują, w tym wszystkim facetom o imieniu Jacek. Oni obchodzą dzisiaj imieniny.
0: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Trwająca od północy akcja maszynistów powinna się już kończyć. Po powolnym przejeżdżaniu przez przejazdy kolejowe pociągi na całej sieci w kraju były opóźnione łącznie o około 13 tysięcy minut, a blisko 90% pociągów miało półgodzinny poślizg.
21: Pociąg Intercity ze stacji Łódź Fabryczna przyjedzie z opóźnieniem około 69 minut.
22: Długo już pan czeka na pociąg?
23: 50 minut.
22: 9 minut na razie.
24: Muszę czekać 30 minut.
22: Czy to słusznie, że maszyniści dzisiaj zwalniają na tych przejazdach kolejowych?
23: Moja cała rodzina to maszyniści, więc popieram.
24: Nie moje winy, że tak się stało z tymi wypadkami. Rząd musi coś zrobić.
25: Pasażerowie dzisiaj ucierpią, ale no ludzie mogą się trochę obudzić.
0: To usłyszała na dworcu w Krakowie nasza reporterka. Maszyniści mówią, że walczą o życie. Wszystko po środowej katastrofie kolejowej na Mazowszu. W pociąg dalekobieżny na przejeździe kolejowym wjechała betoniarka. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Rząd zapowiedział już zmiany w prawie. Kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle, natychmiast na 3 miesiące ma stracić prawo jazdy. Pioruny dla armii. Podpisano pierwszą umowę wykonawczą na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Kontrakt jest wart około 3 miliardów złotych, a kilka tysięcy pocisków wojsko otrzyma do 2030 roku.
26: Jesteśmy dumni z piorunów, także dzięki sejfowi. Mam nadzieję, że wszyscy słyszą. Piorun stał się też produktem eksportowym.
0: Zaznaczał premier Donald Tusk. Umowę podczas targów obronnych w Kielcach podpisały Agencja Uzbrojenia i MESCO, a pioruny mają zakupić także Łotwa, Litwa i Norwegia. Mimo zakończenia wakacji wciąż mają sporo pracy. Mowa o ratownikach tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Od ostatniego wakacyjnego weekendu pomogli już 120 turystom. A jak podaje TOPR, ruch turystyczny w górach wciąż pozostaje duży.
27: SK2 News, Trzebnica.
20: Kacper Michalak, kierowca ciężarówki, zasłabł, zderzył się z osobówką i wypadł z jezdni. Do poranionego wypadku dwóch pojazdów doszło na skrzyżowaniu Trzebnickiej i Kopernika w Miliczu. Gdy na miejsce przybyły służby, zastały ciężarówkę, która zatrzymała się na pylonie pobliskiej stacji benzynowej. W kabinie znajdował się nieprzytomny kierowca.
28: Stwierdzono u niego nagłe zatrzymanie krążenia. Reanimacja została przyjęta przez zespół ratownictwa medycznego. Kierowca zarówno samochodu ciężarowego, jak i osobowego zostali zabrani do szpitala.
20: Mówi nam Dominik Kucharski z Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu. Utrudnienia mogą tam jeszcze potrwać.
29: I człowiek się zastanawia, czy te opóźnienia na kolei to przez protest, czy też naturalny cykl kolejowego życia, że tak to ładnie ujmę. W każdym razie cierpliwego wjazdu w weekend życzymy wszystkim. Tutaj Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. Zespół BAIM na początek tej godziny, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: To, że cisza może być głośna, udowodnia nam Ewa Farna. Tu Radio SK2. U niego ciszę wypełnia odgłos wkręcania. Przed nami Nosel wkręca w Radiu SK2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja z panią Iwoną rozmawiam?
2: Tak, dzień dobry.
3: Telefonuję z hotelu, proszę pani, ta bardzo zryta, w sprawie uroczystości weselnych, bo mam panią na liście. Jak pani obsługę kelnerską, proszę pani, tutaj domawiała? Niech pani powie.
2: Wie pani co, ale ja nie wiem, bo ja wszystko załatwiałam z panią Karoliną.
3: Tak, tak, tak. I pani Karolina kazała mi do pani zadzwonić i się dogadać, bo ja jestem z obsługi kelnerskiej i my prowadzimy protest, proszę pani, z właścicielem.
2: Co prowadzicie?
3: Protest, proszę pani, z właścicielem, nadgodziny.
2: Dobrze, ale jakby co ja mam do tego wspólnego, bo jakby nie rozumiem.
3: Umiecie obsługiwać, proszę pani, mikrofale, ewentualnie taką głębszą frytkownicę?
2: Nie no, pani sobie chyba jaja robi. Na moim weselu?
3: A w którym momencie, proszę pani, niech mi pani powie, bo nie rozumiem teraz ja.
2: Dobrze, ja się skontaktuję najpierw z panią Karoliną i potem
3: kazała do mnie dzwonić, proszę pani, a wtedy już będę obrażona na panią.
2: No dobrze, a to niech pani na mnie nie obraża, tylko niech pani mi powie, na jakiej to jest zasadzie. Czy jakby my mamy płacić te nadgodziny, czy mamy się dogadać?
3: Nie. Jak nam właściciel zapłaci za te nadgodziny, które nam wcześniej nie zapłacił sprzed 3 miesięcy, no to my normalnie pracujemy, ale nie wychodzi na to, że będziemy, proszę pani, mieli wypłacone, więc my do 12 wydamy torta, a później już idziemy do domu.
2: To idziecie do domu, no i co wtedy z moim ostatnim daniem?
3: Więc
2: bo
3: ja mogę...
2: tylko ostatnie danie.
3: No wiem. Więc ja mogę państwu zostawić urządzenia tak zwane grzewcze. Tylko niech mi pani powie, czy pani to potrafi obsługiwać.
2: Wie pani co, ja to nie umiem obsługiwać takich rzeczy, ale mój tata kiedyś się zajmował cateringem, więc ja zadzwonię do niego.
3: Ale to chodzi, proszę pani, o mikrofale, ewentualnie o airfryera, bo ja do kuchni nie mogę państwa wpuścić.
2: To wziąłem to

0: przygrzać.
1: No to mówię, wystawię to, proszę pani, tylko niech mi pani powie, czy wy jesteście w temacie i potraficie to obsłużyć.
0: Obsłużyć to potrafimy, ale gdzie pani to nam wystawi? Na salę
1: wystawy? Gdzie by było najlepiej, żebyście mieli dostęp? Koło baru, czy gdzie? No koło orkiestry, niech mi pani powie, no.
0: Dobrze, ale jakby ja rozumiem, że pani jest zdenerwowana, że oni wam nie płacą, no. Ale jakby nie musi pani by do mnie taką agresją, dobrze?
1: Nie, bo nie, proszę pani, ja jestem spokojna.
0: Dziwne i ciężkie,
1: ja tylko chcę ustalić, czy wy, proszę pani, nie zrobicie sobie krzywdy, nie wiem, obsługując mikrofale czy
0: airfryer. My sobie krzywdy nie zrobimy, no. Ale żadne z nas podpisując umowę nie pisało się na to, więc ja teraz zadzwonię do właścicieli.
1: Ale proszę pani, z tortem wjedziemy, rozdamy talerzyki i do domu.
0: No ja rozumiem, ale to co, każdy gość ma sam podejść sobie pod gość, bo nie rozumiem.
1: To może w tym wszystkim pomoże Agata.
2: Iwona, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
0: Zabiję cię, zabiję cię.
3: Losel wkręca.

0: Niezłe party. Przy piątku od oddziału zamkniętego. Jako jedyni gramy wam 100% polskich hitów w Radiu SK2. Niezłe party mogą też organizować sobie podróżni czekający na peronach na swoje opóźnione pociągi. 13 tysięcy minut. Tyle opóźnienia. Łącznie na wszystkich trasach kolejowych miały pociągi po godzinie 10. Takie dane podały Polskie Linie Kolejowe. Trwa protest. Protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowych, bo chcą zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w tych miejscach. No i też przypomnieć, że jak już się wpakujemy na ten przejazd, to zamknięty szlaban jest rzeczą, którą bardzo, ale to bardzo łatwo można złamać. A czego nie da rady złamać od wieków? Ducha cierpliwości polskiego pasażera czekającego na pociąg i tak trzymać.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
6: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
12: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy Frosta kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
19: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
20: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
21: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
22: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm. Dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
26: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: z tym zrozumieniem czasem bywa naprawdę ciężko, chociaż ja nie wiem, co tutaj tłumaczyć. Mamy piątek, przed nami pięknie rozpościera się weekend, setki planów, setki godzin spędzonych na kanapie, binge'owanie seriali. Nie, no dobra, może aż tak nie będzie. Zobaczymy, niech każdy sobie spędza weekend tak jak chce. W Radiu SK2 my spędzamy czas grając wam 100% polskich hitów. Tak to właśnie wygląda. Vixen i Nierozumieju gramy wam tuż przed godziną 13, punktualnie o 13 newsy.
1: Reklama.
2: Pora na epicką przygodę. Road Show Skody Epic w salonie Skoda Centrum Wrocław już 23 września. Jedyna, niepowtarzalna okazja, by zobaczyć i przetestować nową Skodę Epic na drodze, zanim trafi do salonów. Bądź jednym z pierwszych, którzy poznają w pełni elektryczny miejski SUV o kompaktowych rozmiarach i przestronnym wnętrzu. Zapisz się na jazdy testowe. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły na autogruppolska.pl. Zapraszamy do salonu Skoda Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
14: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
1: Trzebnica, Milicz i okolice cały czas pochmurne, ale wydaje się, że słońce może się czasem przez te chmury przebijać. Nie poprawi to jednak sytuacji z temperaturą, która jest dziś niska na północy Dolnego Śląska. W tym momencie termometry pokazują 15 stopni, za chwilę spodziewamy się 17. Weekend zapowiada się nieco cieplej, temperatura w powiecie trzebnickim i milickim ma wzrosnąć do 20 stopni. Wówczas więcej wypogodzeń, przelotny deszcz możliwy natomiast w niedzielę.
16: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Gorąco przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie profesor Sławomir Cudak, który zgodnie z decyzją ministra sprawiedliwości przejął obowiązki rektora komendanta AWS, w asyście policji wszedł do uczelni. Do środka próbowali się dostać też protestujący przeciwko zmianom posłowie PiS-u i prezes tej partii Jarosław Kaczyński.
17: I jeszcze raz próbujemy przeprowadzić kontrolę poselską, ale oczywiście wiemy, jak to pewnie się skończy.
18: Złożę oficjalne zawiadomienie do prokuratury o ściganie osób, które uniemożliwiają mi sprawowanie moich obowiązków.
16: Dodawał odwołany rektor dr Michał Sopiński. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia kształcąca funkcjonariuszy służby więziennej. Powołano ją za rządów PiS-u przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę. Koniec prób anarchizowania uczelni. Państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami. Tak wydarzenia przed AWS skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To nie był protest, to był akt desperacji, zaznacza po zakończeniu akcji maszynistów szef ich związku zawodowego Leszek Miętek. Od północy do 12 pociągi ograniczały prędkość na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Była to reakcja na tragedię pod Radomiem. W zderzeniu ciężarówki i składu Intercity zginęła jedna osoba, 20 zostało poszkodowanych.
19: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
16: Koniec akcji maszynistów, ale nie koniec opóźnień. Te potrwają do późnych godzin wieczornych, podaje PKP PLK. Dwie osoby zatrzymane po wczorajszej próbie uszkodzenia wodociągu w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy zostali spłoszeni przez pracowników wodociągu. Policja znała jednak ich numery rejestracyjne ich samochodu. Zatrzymano 49-latka i jego 14-letniego syna. Co robili przy ujęciu wody, ustalą teraz śledcze.
10: SK2 News. Trzebnica.
1: Tu Kacper Michalak. Zbiórki elektrośmieci na północy Dolnego Śląska. Jutro między 9 a 13 zużyte RTV i AGD oraz inny sprzęt na prąd lub baterie będzie można oddać przy Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich oraz na placu przy Alei Spacerowej w Cieszkowie. W przyszłym tygodniu zbiórki także w gminie Żmigród oraz w Miliczu i podlegających sołectwach. Rok akademicki rusza 1 października, ale uczelnie nie są zamknięte. Politechnika Wrocławska zaprasza na Dolnośląski Festiwal Nauki. Ten startuje już jutro, a to dobra okazja, by zwiedzić laboratoria i sale wykładowe.
20: No i co nasza jesieniaro? Ty pewnie już masz dużo imbiru w domu i te wszystkie goździki. I co jeszcze potrzebne jest do takiej dobrej herbaty zimowej?
16: No imbir przede wszystkim, goździki, dobra, cynamon dobra. Też
20: dobra,
16: się przydaje.
20: Dobra, zapamiętamy.
16: A imbir koniecznie taki cały, nie taki sproszkowany.
20: Dobra, no to w takim razie Jakub Konieczkowicz jutro zrobi mi herbatę zimową. Bardzo się cieszę. Antonina Van Destel, dzień dobry i zaczynamy piątek. Wprowadzamy się w dobry stan w weekend.

0: Ale my wam dobre polskie hity gramy w Radiu SK2. Hej i Teksański, no tego się słucha po prostu z przyjemnością. A ja mam teraz taki temat bardzo, bardzo kobiety, więc wszystkie babeczki, podgłośniamy odbiorniki i słuchamy, dlatego że słuchajcie, no lato się jeszcze nie skończyło, ale paznokcie już dostały jesienną zmianę garderoby, więc ja wam teraz powiem, co będziemy nosić jesienią na paznokciach. Więc słuchajcie, żegnamy jakieś pastele, kwiatki, fręcze, ja wiem, że to lubimy, ale teraz najmodniejsze espresso, bordo, karmel, śliwka, no i oliwkowa zieleń. No i żeby było dobrze, tutaj mam dwie kobiety teraz w studiu, przyszły posłuchać, jakie paznokcie będziemy nosić. Także dziewczyny, wysłuchajcie dobrze, bo wiecie, najtrudniejsza decyzja w życiu kobiety to teraz espresso czy bordo, no bo przecież wybór koloru paznokci, no to potrafi być często trudniejszy niż wybranie stroju na pierwsze spotkanie, więc trzeba myśleć.
1: SK2.
0: A teraz pięknie, Sanach i Miłość jest ślepa. No to dajemy głośniej i słuchamy, ale to jest fajne.

0: Wehikuł Czasu.
1: No słuchajcie, nasz Wehikuł Czasu rusza w kolejną podróż i tym razem cofamy się do roku 1987 i wtedy kasety magnetofonowe, magnetofony w domach, no i muzyka, której słuchało się w sumie na okrągło. A Marek Grechuta śpiewał o porze roku, na którą no niestety czekamy po zimie i teraz jeszcze troszeczkę sobie na nią poczekamy, czyli o wiośnie. Wiosna, ach to ty, to taki numer Grechuty, który od pierwszych dźwięków przynosi troszkę słońca, no i dobrego nastroju. I chociaż dzisiaj w kalendarzu, no, zaczyna się powoli inna pora roku, którą może lubimy, może nie, ale będzie na pewno zimno, to z Markiem Grechutą możemy zrobić sobie mały muzyczny powrót do wiosny i właśnie teraz w Wehikule Czasu to uczynimy.

0: Kuba i Kuba Chłopaki, to jest ich najnowszy numer. No, te chłopaki zdecydowanie mocno się rozkręciły i ostatnio byli u nas w studiu, żeby właśnie wypromować ten nowy numer. Rozmawiali z Kim Gombarygą, więc jeżeli chcecie wrócić do tego, no to zapraszam Was na nasze media społecznościowe. No i Kuba są zdobywcami również bursztynowego słowika, także u nich się naprawdę dzieje i myślę, że o nich no jest głośno, ale będzie jeszcze głośniej, bo oni nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i idą po prostu do przodu. Ach, i takie coś lubimy, a trzeba przyznać, że no piosenki, hity, naprawdę hity, super. A za moment coś, czego pewnie dawno nie słyszeliście. Monika Brodka, Miał być ślub, także bądźcie z nami.
1: SK2. Reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
13: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
16: To będzie ostatnia reklama. waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Bajm, co mi panie dasz? No dasz najlepszy weekend z polskimi hitami. No bo przypominam wszystkim, którzy mają lepszy albo gorszy humor, to na pewno szybko się poprawi. Zaczynamy weekend, bo mamy piątek. I po godzinie 14 na start Mezo z Kasią Wilk, Manam, Ania Dąbrowska. Ach, same muzyczne perełki, także koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Kaufland jest też.
6: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Tarta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku. Tartak Amesco.
8: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
9: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
10: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla Ciebie.
11: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc Twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play.
16: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
17: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
22: O nie! Gdzie moja kasa?
21: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
23: I po reklamie.
0: niebo nad Miliczem, Trzebnicą, a także Żmigrodem i Prusicami jest dzisiaj zachmurzone, ale czasami słońce będzie próbowało się przebijać. Temperatura nie jest najcieplejsza, 17 stopni pokazują teraz termometry w powiecie trzebnickim i milickim. Nie jest to najlepsza pogoda, o jakiej byśmy marzyli, ale nie pada, więc przynajmniej nie potrzebujemy mieć przy sobie parasolki. Weekend zapowiada się nieco pogodniej, do 20 kresek mają pokazać termometry, do tego więcej przejaśnień, także mam nadzieję, że pogoda dopisze waszym weekendowym planom.
1: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Resort Sprawiedliwości reaguje na awanturę przed uczelnią. Ministerstwo stawia sprawę jasno. Michał Sopiński nie jest już rektorem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przed tą uczelnią od rana jest gorąco. Pojawił się tam w asyście policji profesor Cudak, który przejął obowiązki rektora. Do środka próbowali się też dostać jego przeciwnicy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski. Jakie jest stanowisko resortu?
15: Ministerstwo stoi na stanowisku, że nie ma już wątpliwości, kto kieruje akademią. Michał Sopiński został odwołany, a jego obowiązki przejął Sławomir Cudak.
23: Pan minister sprawiedliwości Waldemar Żurek 9 września tego roku podjął ostateczną i wykonalną decyzję w tej sprawie.
15: Mówi Maria Eichhardt, wiceminister sprawiedliwości. Sam Sopiński tego nie uznaje i twierdzi, że decyzja nie została mu prawidłowo doręczona. Tymczasem przed uczelnią trwają protesty z udziałem m.in. polityków PiS.
24: Przed komuną.
15: Na miejscu jest też policja, wezwana po tym, jak Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku.
1: Miejski autobus utknął pod Rogatką, a pasażerowie wpadli w panikę. Nie milkną echa tragedii na przejeździe kolejowym pod Radomiem, a do kolejnego niebezpiecznego wydarzenia doszło wczoraj w Łodzi. Autobus MPK wjechał na tory mimo czerwonego światła, po czym pojazd zatrzymał się. Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać przerażonych pasażerów. Kierowca został tymczasowo odsunięty od prowadzenia autobusów, a sprawę wyjaśnia specjalny zespół. Łódzkie MPK zgłosiło sprawę policji oraz PKP PLK. Już za pół godziny na Placu Pamięci przy World Trade Center rozpoczną się uroczystości rocznicowe. Przypomnę, 11 września 2001 roku terroryści z Al-Kaidy porwali 4 samoloty pasażerskie. 2 z nich skierowali na wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, 3 uderzył w Pentagon, a 4 rozbił się w Pensylwanii. W zamachach zginęło blisko 3000 osób, w tym 8 Polaków. Podczas uroczystości w Nowym Jorku zostaną odczytane nazwiska ofiar, odczyt będzie przerywany chwilami ciszy.
25: SK2 News. Trzebnica.
0: Kacper Michalak. To nie był dobry poranek i przedpołudnie na milickich ulicach. Wypadek ciężarówki i osobówki na ulicy Trzebnickiej w Miliczu spowodował znaczne utrudnienia, a kierowcy musieli korzystać z objazdów. Przypomnijmy, kierowca ciężarówki zasłabł za kierownicą, a pojazd uderzył w osobówkę i następnie zatrzymał się na pylonie stacji benzynowej. Kierowcy obu pojazdów trafili do szpitala. Elektroradiologia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, dietetyka, pielęgniarstwo i położnictwo. Do 23 września można się zapisywać na studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
26: No i mamy chwilkę po 14, po obiedzie czy przed?
1: Ja? Jeszcze przed.
26: To głodny jesteś, dlatego słyszałam, że burczało ci w brzuchu. To tobie burczało, bo tu jeszcze Kasia Grodzka z nami jest,
1: aż
26: czyli
1: tak było
26: wasza
1: słychać?
26: Dwójka. No było słychać, ale za godzinę przyjdziesz już z pełną energią najedzony.
1: Obiecuję.
26: Dobrze. Antonina Wandesel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. Dobrze, rozpoczynamy weekend, bo przypominam, jest piątek, piąteczek, piątunio.
27: 10 hitów.
28: 10 najlepszych polskich hitów.
29: Jeden po drugim.
26: Już teraz super duet Meso i Kasia Wilk i numer ważny.

Natalia Kukulska, wierność jest nudna, a my teraz bądźmy wiernymi fanami naszego polskiego mistrza, czyli lewego, bo wiecie, ja zawsze przyznaję bez bicia, na sporcie no nie znam się za bardzo, ale na aferach i ploteczkach no to już troszeczkę lepiej. I wyczytałam, że jest afera w internecie, dlatego że Rodrigo de Paul, o ile tak się to nazwisko czyta, bardzo pocisnął naszemu Polakowi i powiedział: kim ty jesteś? Ja 2 razy wygrałem Copa America i 1 raz Mistrzostwo Świata, a ty? No i tak pocisnął lewemu, więc pomyślałam sobie, że zbieram na radiowego Messengera, jakie macie pomysły na ripostę lewego do Rodrigo. Zobaczymy, co tam wymyślicie, no bo wiecie, no nie możemy pozostać dłużni. SK2. A już teraz mój jest ten kawałek podłogi na wszystkie weekendowe tańce, hulańce.

0: Warius Manx i Tokio, a my wracamy znowu na murawę. I słuchajcie, jesteście bardzo kreatywni w piątek, dlatego że zadałam pytanie, co mógłby odpowiedzieć Lewy na ripostę Rodrigo de Paula. No i tutaj na radiowym messengerze dzieje się. Słuchajcie, Łucja napisała... A powiedz Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Dobre, podoba mi się. Następna osoba to jest Kasia, napisała hał hał, czyli co, że taka szczekaczka, żeby się uciszył. No naprawdę wy jesteście bardzo kreatywni. Czytam sobie dalej i będę jeszcze mówiła, co tutaj wyszło, bo naprawdę niektóre są takie, że nie mogą pójść na antenie. Także wiecie, trochę bardziej cenzurowane. Ja wiem, że się chce, ale jednak.
1: SK2. Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
9: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
10: Maria Sadowska.
11: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku, karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca. to będzie ostatnia reklama.
19: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 15, Jakub Konieczkowicz i najświeższe informacje. Oprócz tego muzyka oczywiście i 100% polskich hitów. To była Sanach, najlepszy dzień w moim życiu. No i wiecie, dobry dzień to jest w naszym życiu, bo to piątek, weekend, co oznacza, że trochę się zresetujemy, trochę odpoczniemy i wychillujemy. Należy się nam w końcu, co? A po 15 na start w SC2 Dawid Podsiadło, Sarsa, Piersi, czyli muzycznie, no rozpieszczamy was, sami słyszycie. A co dalej? To zostańcie i przekonajcie się.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.

0: Jedyne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: I po reklamie.
10: Piątkowe popołudnie trwa w najlepsze, ale pogoda może niezbyt dopisywać. 17 stopni maksymalne na dziś pokazują teraz termometry w Trzebnicy, Miliczu, Prusicach czy Żmigrodzie. Do tego cały czas dużo chmur na dolnośląskim niebie, nie powinno jednak z nich padać. Wieje też wiatr, który może czasami przeganiać chmury i dzięki temu przebija się słońce, jednak zachmurzenie jest na tyle duże, że nie jest łatwo dzisiaj o promienie słoneczne. Większe szanse są na to jutro.
11: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejne przeszukania w sprawie afery Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że policjanci weszli do jednej z lokalizacji we Wrocławiu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czego dotyczyła akcja?
12: Chodziło o zabezpieczenie sprzętu elektronicznego, który mógł być użytkowany przez Artura Chodzińskiego. To były agent CBA, który miał być jednym z łączników między światem polityki i giełdą Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w sieci o przeprowadzeniu przeszukania, ale Artur Chodziński twierdzi, że do takiego nie doszło. Przekazał wcześniej przygotowane dokumenty. Czynność trwała 20 minut.
11: Zakończył się protest, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnego wieczora. Od północy do południa maszyniści zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Opóźnienie złapało kilkaset pociągów. Związkowcy mówią, że nie był to protest, a akt desperacji. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
13: Działania maszynistów spowodowane były tragicznym wydarzeniem ze środy, gdzie w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe.
14: Została przekroczona czerwona linia.
13: Mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Od północy w całej Polsce około 700 pociągów dotarło do stacji z opóźnieniem. Po proteście minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada zaostrzenie przepisów drogowych.
15: Będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy.
13: Zapowiedział też bardziej intensywne prace nad inwestycjami na przejazdach drogowo-kolejowych. Resort chce wyposażać przejazdy w dodatkowe urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem na czerwonym świetle, kiedy zbliża się pociąg.
11: A skutki akcji maszynistów będą odczuwalne do wieczora. Aktualne informacje o ewentualnych opóźnieniach są dostępne na portalu pasażera. Plaga szopów praczy w Zielonej Górze. Choć wyglądają niewinnie, robią sporo szkód, przyznaje Jacek Banaszek z Polskiego Związku Łowieckiego.
16: Dzisiaj ile występuje, nie określimy tego. Ja jeszcze niedawno wiedziałem o 7-8 koloniach. Poniszczone jakieś elementy elewacji, poniszczone mienie. To jest inwazyjny gatunek obcy, którego po prostu nie chcemy.
11: A w przypadku zauważenia takich zwierząt powinniśmy powiadomić władze miasta.
9: SK2 News, Trzebnica.
10: Tu Kacper Michalak. Ponad 260 miejsc na schronienie w razie ataku chemicznego i rakietowego na Dolnym Śląsku. Na tyle mogą liczyć dolnoślązacy, choć jeszcze nie dzisiaj. Gotowych schronów jest zaledwie kilka.
17: Cały 2025 rok trwała ta weryfikacja, sprawdzenie i na tej podstawie na Dolnym Śląsku wytypowano 264 takie obiekty i samorządy będą mogły wykorzystać te miejsca.
10: Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiej. Dolny Śląsk otrzyma w tym roku ponad 380 milionów złotych na modernizację schronów.
18: Wiesz, który news najbardziej mi się podobał?
19: O szopach pewnie.
18: No a jak? Po prostu jak usłyszałam, to chyba w weekend muszę jakąś wycieczkę do Zielonej Góry, jakich tam tak dużo jest. Takich więcej, Kuba, na to liczę. I słuchacze też, bo my kochamy zwierzątka w SC2.
19: Kto nie?
18: No i dobra, to obiecujesz, że będzie więcej?
19: Postaram się.
18: Antonina Mandesel, 15. Chwilkę po 15, piątek. Zaczynamy wspólną kolejną godzinę i weekendowe hity. Mamy cały tutaj po prostu worek, także bądźcie z nami.
20: 10 hitów.
9: 10 najlepszych polskich hitów.
20: Jeden po drugim.
18: A teraz Davey Podsiadło i najnowszy klip. Posłuchajmy.

0: Bajn, Jezioro Szczęścia i to jest taki numer, który ostatnio wchodzi mi jak złoto. Przypomniałam sobie o nim i wiecie, odkopałam, czasem tak jest z jakimiś starymi hitami i w zapętleniu mogę słuchać cały czas. Ale nie o tym, nie o tym, bo teraz troszkę o luksusach. Jeżeli właśnie zastanawiacie się, jak dostać się do Nowego Jorku, no to Joanna Przetakiewicz ma dla Was bardzo proste rozwiązanie. Tylko portfel może tego rozwiązania nie zaakceptować. Słuchajcie, Joanna zameldowała się na pokładzie prywatnego samolotu, no i ruszyła za ocean w bardzo, ale to bardzo luksusowym stylu.
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: Czyli wychodzi na to, że są ludzie, którzy przed wylotem sprawdzają wszystkie inne rzeczy i czy zdążą na boarding, a są też tacy jak Joanna, która sprawdza, gdzie zaparkować samolot. Wiecie, takie tam problemy. Nowy Jork czeka, no a my czekamy na zdjęcia z podróży, chociaż na te luksusy popatrzmy sobie. No.

0: I za moment skrót informacji z dnia i Jakub Konieczkowicz, także bądźcie z nami, bo zaraz turbo świeże informacje.
1: Zarzuty i 3-miesięczny areszt dla 41-latka z Ostrowa Wielkopolskiego za fałszywe alarmy bombowe. Mężczyzna dzwonił na numer 112 7 i 8 września i informował o ładunkach w szkołach na terenie całego kraju. Policja nie informuje, jak tłumaczył swoje zachowanie. 41-latkowi grozi 15 lat więzienia. Polskie wojsko ma wzmocnić swoje możliwości kosmiczne. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała dziś umowę, która pozwoli wojsku na wykonywanie zdjęć satelitarnych. Ma to być alternatywa dla amerykańskiego systemu Starlink. Więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. Mimo zakończenia wakacji wciąż mają sporo pracy. Mowa o toprowcach. Od ostatniego wakacyjnego weekendu pomogli 120 osobom. Ratownicy przyznają, że w górach wciąż wypoczywa wielu turystów.

0: łzy i oczy szeroko zamknięte, a ja będę teraz mówić o aferze, na którą oczy mają wszyscy szeroko otwarte, bo afera Jabłczyńska kontra Grochola trwa i kontra nigdy w życiu. No więc, żeby nie dokładać kolejnej cegiełki do tego muru, przenieśmy się na moment na czerwony dywan, bo Joanna Jabłczyńska pojawiła się na premierze długo wyczekiwanej lalki, o której wszyscy też mówią, w takiej sukni, że słuchajcie, cała drama na chwilę zeszła na drugi plan. I myślę sobie, że bardzo słusznie, no bo jeżeli już mają o tobie mówić i plotkować, to najlepiej wtedy, kiedy wyglądasz tak, jakbyś właśnie przyszła odebrać Oscara, a nie komentarze negatywne internautów. SK2.
1: Reklama. Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
2: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury. Kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Pan Rymbiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
17: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
16: Polecam Michel Moron.
17: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
18: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii dobry plan wystarczy.
19: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: 3, 17, 40.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11.
26: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: I po reklamie.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: Takim klasykiem polecieliśmy na kilka chwil przed godziną 16. Róże Europy i ich jedwab. Po godzinie 16 no klasyki i nowości na start. Kamil Bednarek i Messiah, trochę reggae, później Edyta Górniak, oto totalny klasyk. No i Wiktor Dyduła, czyli nowość, czyli nie kłamałam, wszystko będzie. Koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się dosłownie za kilka chwil.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pora na epicką przygodę. Road Show Skody Epic w salonie Skoda Centrum Wrocław już 23 września. Jedyna, niepowtarzalna okazja, by zobaczyć i przetestować nową Skodę Epic na drodze, zanim trafi do salonów. Bądź jednym z pierwszych, którzy poznają w pełni elektryczny miejski SUV o kompaktowych rozmiarach i przestronnym wnętrzu. Zapisz się na jazdy testowe. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły na autogruppolska.pl. Zapraszamy do salonu Skoda Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
8: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
10: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
13: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
12: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
13: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
12: Nie bujasz?
13: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie. Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Dziś 17 stopni, jutro oraz w niedzielę 20. Przed nami dosyć przejściowy weekend, jeśli chodzi o pogodę na północy Dolnego Śląska. Weekend będzie pod znakiem chmur, z których będzie mogło przelotnie popadać w niedzielę, ale poza tym powinno być przyjemnie. Czasem też słońce do nas wyjrzy. Czekamy zatem na to, co przyniesie nam aura w Trzebnicy, Miliczu czy Żmigrodzie. Powodzenia jeszcze w korkach o tej porze. Może być nieco większy ruch w dolnośląskich miastach i miasteczkach.
21: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wina kierowcy ciężarówki, która zdarzyła się z pociągiem, jest bezsporna, zaznacza wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Wiceszef resortu podaje nowe informacje o tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych.
22: Kierowca wjechał z dużą prędkością na przejazd. Szacujemy, że to była prędkość w okolicach nawet 40 km na godzinę. Całkowicie zlekceważył sygnalizację. Tutaj już fizyka i energia kinetyczna zrobiła swoje.
21: A jeszcze dziś wieczorem zostanie przywrócony ruch pociągów na linii Radom-Przysucha, mówi Michał Gil, dyrektor do spraw eksploatacji w PKP PLK.
1: Pociągi wrócą w późnych godzinach wieczornych, nocnych, tak aby od rana można było realizować proces przewozowy z uwzględnieniem tego, że ten odcinek będzie w tym miejscu jednotorowy.
21: A przypomnę, w wypadku zginęła jedna osoba, 8 osób nadal przebywa w szpitalach. Wśród nich są maszynista i kierowca ciężarówki. Ze względu na ich stan zdrowia wciąż jednak nie można ich przesłuchać. Finałem procesu, który się zaczął, może być i będzie polski Starlink, zapowiada premier Donald Tusk. To po podpisaniu umowy między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ICEY. Dzięki temu wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych z dowolnego miejsca na świecie.
9: Zamówiliśmy te zdjęcia satelitarne i czekaliśmy ponad 20 dni. To jest czas absolutnie nieakceptowalny w czasie konfliktu. Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
21: Technologia pozwala prowadzić rozpoznanie niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych. System ma być alternatywą dla amerykańskiego systemu Starlink.
9: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
21: A przypomnę, w maju firma ICEY przekazała polskiej armii również system satelitarnego rozpoznania radarowego. Dziś wieczorem początek 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Już o 18:00 Raków Częstochowa zagra u siebie z Motorem Lublin, a o godzinie 20:00 Wisła Kraków podejmie Jagiellonię Białystok.
16: SK2 News, Trzebnica.
17: Tu Kacper Michalak. Trwa głosowanie w ramach obornickiego budżetu obywatelskiego 2027. Poprzednie zostało unieważnione z powodu awarii technicznej systemu. Mieszkaniec gminy Oborniki Śląskie może wybrać jeden z 9 projektów do 100 tysięcy złotych. Głosowanie potrwa do 17 września. W tamtym roku 8 kg, teraz niespełna 1. Na dolnośląskim odcinku rzeki Odry znaleziono mniej zużytych plastikowych butelek i puszek niż przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego. Ekotest przeprowadziła organizacja Waste Free Oceans.
0: Mam bardzo dobre informacje.
21: No to słuchamy.
0: Jest piątek, godzina 16:00, większość osób skończyła pracę, więc co?
21: Ja chyba wiem, do czego to zmierza.
0: No,
21: wolne.
0: Dawaj. Tak, weekend w końcu, także słuchajcie, odpalamy ten weekend z Radiem SK2, Antonina Van Dessel i obiecuję, że w tej godzinie będą takie hity, że ten weekend, będzie bardzo, bardzo dobry. No to co? No to jedziemy.
16: 100% polskich hitów.
0: Jak powiedziała, tak będzie Kamil Bednarek i Messiah szukając szczęścia na początek. Dla wszystkich, którzy w weekend zamierzają go szukać.

0: Już za moment Jarząbek, prawdę wam powie. Dzisiaj coś o smartfonach, coś o 3G, także słuchajmy uważnie, co Jarząbek dzisiaj ma nam do powiedzenia.
1: Mnie wzrusza tak jak ty.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Z polskiego krajobrazu ostatecznie znika technologia 3G, ale spokojnie, dla większości z nas to zmiana kompletnie niezauważalna. Bo nasze smartfony od lat śmigają już na nowoczesnych pasmach 4G czy 5G. Stara sieć trzeciej generacji obsługuje dziś zaledwie promil urządzeń i po prostu blokuje w eterze cenne częstotliwości, które można by wykorzystać na szybszy internet. Problem pojawi się jednak, jeśli wy lub wasi bliscy wciąż macie w kieszeni telefon starszego typu. Operatorzy zamierzają całkowicie wygasić dla nich sygnał pod koniec tego roku. Co ważne, z takich urządzeń nadal będzie można normalnie dzwonić i pisać SMS-y, ale tylko to. Zniknie na przykład mobilny internet, a razem z nim aplikacje bankowe, mapy czy komunikatory. Eksperci apelują więc, zróbcie mały rodzinny audyt, sprawdźcie, z jakich telefonów korzystają wasi rodzice czy dziadkowie i w razie potrzeby pomóżcie im przesiąść się na model obsługujący standard 4G, żeby po nowym roku nie zostali w D.
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Jonathan Pezetiliwka obejmują noce, a u nas za chwilę skrót wiadomości z dnia i obejmuje te wiadomości Jakub Konieczkowicz.
1: Autobus wpadł do rowu, jedna osoba jest poszkodowana. Do wypadku doszło w okolicach Jabłonowa w Zachodniopomorskiem. Autobus z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zjechał z drogi i wpadł do rowu. Podróżowały nim 4 osoby, jedna potrzebowała pomocy medycznej. Droga obecnie jest przejezdna, zostanie jednak zamknięta w chwili podnoszenia pojazdu. Nawet do późnych godzin wieczornych trzeba liczyć się z utrudnieniami na kolei. To efekty dzisiejszego protestu maszynistów. W całej Polsce przeszło 700 pociągów, dojechało z opóźnieniem. PKP Intercity zapowiada, że w sobotę i niedzielę składy powinny kursować już normalnie. A protesty, przypomnijmy, protest i zwalnianie na przejazdach kolejowo-drogowych były reakcją maszynistów na tragedię pod Radomiem. Rząd zapowiedział już zmiany w prawie. Kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle, ma natychmiast stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Kolejny rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Według danych IMGW dziś na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 94 cm. To o centymetr mniej niż poprzedni rekordowy odczyt zanotowany w środę.

0: Various Monks za mnie w SC2. Słuchajcie, trochę wam o tej jesieni będę jednak przypominać, bo stało się, no jesień puka, puk, puk, puk do drzwi, no i tegoroczna astronomiczna jesień zaczyna się dokładnie 23 września, czyli mamy jeszcze chwilę, żeby udawać, że lato wcale się nie skończyło. Ale spokojnie, bo zaraz będą sweterki, gorąca herbata, wieczory pod kocem i takie klasyczne. Ach, ale to zleciało, dopiero był maj. Także korzystajcie z ostatnich letnich chwil, no bo za moment liście zaczną spadać szybciej niż nasze postanowienia o tym, no że tej jesieni będziemy bardziej zorganizowani.
1: SK2. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Tarta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku. Tartak Amesco.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
7: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
8: I dlatego wróciłeś na studia?
7: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
9: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
11: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
12: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
13: Maria Sadowska.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
16: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.

0: Luna, a może na kilka chwil przed godziną 17, po 17 Łukasz Duńczyk, a może tak przejmie antenę. No nie może, tylko na pewno, ale też zdradzę wam troszeczkę. Łukasz po 17 będzie miał dla was niespodziankowego gościa i to jakiego, więc koniecznie bądźcie z nami. Oprócz tego oczywiście cały czas najlepsze polskie hity. No więc co, do usłyszenia z Łukaszem po 17. Ja się żegnam, Antonina van Dessel, pa!
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
14: I po reklamie.
15: Piątek dobiega końca, przed nami wieczór, podczas którego temperatura na północy Dolnego Śląska będzie dosyć mocno spadać. 8 stopni ma być w najbliższą noc, do tego trochę się wypogodzi, co nasili ochłodzenie. Weekend zapowiada się trochę lepiej niż to, co mamy dzisiaj w pogodzie, bo ma być trochę mniej chmur, a co za tym idzie, więcej słońca. Do tego temperatura też podskoczy. W Trzebnicy, Miliczu, Żmigrodzie czy Prusicach spodziewamy się do 20 kresek na termometrach.
16: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Spóźnienia pociągów wyniosły łącznie ponad 23 tysiące minut. I choć protest zakończono, opóźnienia na kolei mogą potrwać nawet do późnych godzin wieczornych. Do południa pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe zwalniały do 20 km na godzinę. To konsekwencja katastrofy w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wjechała w skład Intercity. Zginęła pasażerka pociągu, 20 osób zostało rannych.
17: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować.
16: Mówił Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział już zaostrzenie przepisów drogowych. Wjazd na tory na czerwonym świetle ma skutkować utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Projekt zmian ma być gotowy na najbliższe posiedzenie rządu. Zarzut uszkodzenia mienia usłyszały dwie kobiety odpowiedzialne za rozlanie kwasu masłowego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obrotowego Obronnego w Kielcach. 20- i 22-latka rozpyliły śmierdzącą substancję w jednej z hal targowych.
14: Według naszych ustaleń kobiety działały wspólnie w porozumieniu. Kwota szkody to jest 2,5 tysiąca złotych.
16: Przekazał rzecznik kieleckiej prokuratury Daniel Prokopowicz. Podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności. W Stanach Zjednoczonych trwają uroczystości upamiętniające 25. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Tego dnia w tych atakach zginęło prawie 3 tysiące osób, w tym 8 Polaków. Jedna z głównych ceremonii odbywa się w Nowym Jorku na Placu Pamięci, gdzie kiedyś stały wieże World Trade Center. Jak co roku członkowie rodzin ofiar odczytują nazwiska wszystkich poległych.
18: Vincent Barbaro.
19: James William Barbella.
20: Victor Daniel Barbosa.
16: Podobna uroczystość obecnie trwa także w Pentagonie. Bierze w niej udział prezydent USA Donald Trump.
21: SK2 News. Trzebnica.
15: Tu Kacper Michalak. Zbiórki elektrośmieci na północy Dolnego Śląska. Jutro między 9 a 13 zużyte RTV i AGD oraz inny sprzęt na prąd lub baterie będzie można oddać przy Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich oraz na placu przy Alei Spacerowej w Cieszkowie. W przyszłym tygodniu zbiórki także w gminie Żmigród oraz w Miliczu i podlegających sołectwach. Rok akademicki rusza 1 października, ale uczelnie nie są zamknięte. Politechnika Wrocławska zaprasza na Dolnośląski Festiwal Nauki. Ten startuje już jutro, a to dobra okazja, by zwiedzić laboratoria i sale wykładowe.
22: Jakub, ja przed chwilą obliczyłem, jak ty mówiłeś, że opóźnienia 23 tysiące minut. Wiecie, ile to jest? To jest 15 dni. Słuchajcie, już lepiej rowerem, jak łatwo gang przez Polskę przejechać, zamiast do pociągu wsiadać. No, mam nadzieję, że już...
16: Prędzej pieszo, no kurde. Właśnie.
22: Mam nadzieję, że wy już możecie przede wszystkim wyjść z pracy. Co będzie później, to już nieważne, ważne, żeby wyjść. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
23: 100% polskich hitów.
22: I proszę bardzo, ja mam dla was trąby na pobudzenie, żeby wam sił nie zabrakło, żebyście w korkach nie usypiali. Oskar Cyms już teraz, 3 minuty po 17 to SK2.

0: Hej i Edyta Bartosiewicz, to jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów i zaczynamy razem weekend, jedziemy razem do domu, już 16 minut po godzinie 17. No i jak niektórzy wrócą do domu, to pewnie będą się chcieli odświeżyć, wziąć prysznic, prawda? I tutaj nam poważny pan ekspert z jakiegoś ważnego uniwersytetu radzi, jak długo powinien trwać prysznic. I słuchajcie, są konkretne wytyczne, jeśli o to chodzi. Uwaga, jeśli myjemy całe ciało, ale bez włosów, prysznic powinien trwać tylko 3 minuty, a jeśli dokładamy do tego włosy, w sumie razem 5. Słuchajcie, takie wyliczenia nie mają sensu, słuchajcie. Przecież jeżeli jesteśmy ostatni w kolejce do mycia wśród domowników, to możemy i 15 minut pod tym prysznicem spędzić, prawda? No chyba, że druga połówka rzuci hasło, to idź się myć, a ja na ciebie poczekam. To wtedy nabieramy przyspieszenia.
1: SK2.
0: A teraz numer idealny na szybki prysznic właśnie. Przy nim nabieramy przyspieszenia. Cyrko w Radiu SK2 to są 100% polskich hitów.

I jak będziemy trzymać takie tempo w drodze do domu, to uważajcie, żeby na czerwonym świetle wyhamować. Zoom to Elastic w Radiu SK 2 gramy 100% polskich hitów. No a jutro nasi siatkarze znowu zagrają na 100%. Zaczęli Mistrzostwa Europy. Wczoraj, przypomnę, wygrali gładko. 3-0, pach, pach, pach, bach. I wygrali mecz 3-0 z Portugalią. A już jutro drugi mecz na Mistrzostwach Europy w fazie grupowej. O godzinie 15 zagramy z Izraelem.

Siatkarze się dopiero rozpędzają, są faworytami do zdobycia złotego medalu. Słuchajcie, jakby nasi piłkarze, wyobraźcie to sobie, pokonali Portugalię 3-0, to przecież w Polsce by było święto narodowe. Byśmy to wnukom opowiadali, że za moich czasów Polska Portugalię pokonała. Także mocno trzymajmy kciuki za siatkarzy, bo to jest nasz sport narodowy. A to nasz król polskiej muzyki, Krzysztof Krawczyk w SC2.

0: wrócił blask.
1: Piękna kołysanka na koniec tygodnia. To Wiktoria Kida na antenie Radia SK2. Od tego numeru, można powiedzieć, zaczęła się jej wielka kariera, bo tym hitem Oj dziewczyno zdobyła szczyty listy hitów w naszym kraju, także szczyt gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Ale Wiktoria Kida się nie zatrzymała, nagrywa nowe numery. Ostatnio na antenie SK2 gramy jej kawałek Co mi tam, który ostatnio był na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. To jest jeszcze ten moment, że możecie wpaść na sk2.pl i zagłosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie gram wam, no już za chwilę, po godzinie 18. I warto zostać ze Skąd Dwa, słuchajcie, bo ja w studiu nie będę sam. Do SK2 wpadnie Julia Wieniawa.
2: SK2. Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
12: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
13: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
14: Maria Sadowska.
15: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
18: I po reklamie.

0: Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, usłyszały ostatni dzwonek, ale jeszcze nie wiedzą, że jak wrócą, to rodzice będą kazali sprzątać w domu. Mam nadzieję, że nie, że dzisiaj wszyscy razem odpoczywamy. Zostańcie z Radiem SK2, bo już za chwilę startuje nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. I za chwilę do naszego studia wpadnie Julia Wieniawa i premierowo zagramy jej nowy numer 27 do gwiazd.
1: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
13: I po reklamie.
0: Jest 18, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 23 tysiące minut opóźnień to efekt dzisiejszej akcji protestacyjnej maszynistów. W całej Polsce przed przejazdami kolejowymi pociągi zwalniały do 20 km na godzinę. Protest maszyniści zakończyli w samo południe, ale jego skutki czuć do tej pory.
14: Strajkują, nie dziwię im się, bo to jest odpowiedzialne.
15: Walczą o swoje, każdy walczy jak może.
16: Do pracy się śpieszę, a jest opóźniona, ciągle się zmienia.
0: Mówili pasażerowie. Akcja maszynistów była, jak tłumaczyli związkowcy, aktem desperacji. Chodziło o zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Rząd zapowiedział już zaostrzenie przepisów. Sąd obniżył karę dla oskarżonego o zabójstwo 5-miesięcznego syna. Nie 30, a 25 lat. W więzieniu spędzi Marcin G. Mężczyzna znęcał się nad dwoma synami, kilkumiesięcznym i półtorarocznym. W wyniku odniesionych obrażeń młodsze dziecko zmarło. Rusza 8. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W Częstochowie właśnie rusza spotkanie Rakowa z Motorem o godzinie 20. Natomiast Wisła Kraków podejmie Jagiellonie Białystok.
17: Gorąca polska dwudziestka. Radia
13: SK2.
17: A to jest muzyczna ekstraklasa, najwyższa klasa rozgrywkowa w polskiej muzyce. Gram najlepsze numery tego tygodnia. I słuchajcie, ja już wiem, co jest na szczycie tabeli, ale wam nie powiem, poczekajcie. To wy tę listę stworzyliście, dzięki za wszystkie wasze głosy na sk2.pl. No to słuchajcie, gramy, zostańcie z SK2, bo za chwilę artystka przez wielkie A i aktorka przez wielkie A nas odwiedzi. W naszym studiu pojawi się Julia Wieniawa i premierowo zagramy jej nowy numer. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
13: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
17: Nie będę złośliwy, nie powiem, że to strefa spadkowa, ale Wiktoria Kida na 20. Może

0: Dziewczyny dobrze mówią, nie stresujmy się. Czas zacząć weekend. Hania Kuzimowicz i Kejra, miejsce 19 gorącej polskiej dwudziestki. A teraz do naszego studia wpada wyjątkowy gość.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
0: A w naszym studiu teraz Julia Wieniawa, która za chwilę głośno wam wyśpiewa, że ma 27 lat. Cześć Julia.
2: Cześć.
0: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
2: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy. A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z Gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani.
0: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd, który za chwilę premierowo gramy na antenie Radia SK2. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś, czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
2: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat cecha, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już z nich kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie.
0: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
2: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę i też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko, ale na razie jesteśmy przy tym singlu, słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk do tej piosenki i moim zdaniem jak do tej pory jest to mój najlepszy klip. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie, włączcie tego YouTube'a i obejrzyjcie, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to i prób na sali wcześniej i na samym planie zdjęciowym. To był mój najdłuższy plan zdjęciowy ever. 18 godzin siedzieliśmy, od 10 rano do 4 rano.
0: Julia, to jest ten moment, zapowiadaj swój nowy numer i gramy premierowo na antenie SK2.
2: Dobrze, kochani, zapraszam was do posłuchania premierowo mojej piosenki 27 do gwiazd, która jest manifestacją sukcesu, pewności siebie, sięgania do gwiazd i takiemu robieniu swojego pomimo wszelkich przeszkód i kłód pod nogami. Bądźcie sobą i wyciskajcie życie jak cytrynę. Julia Wieniawa, zapraszam.

0: tu, czyli w gorącej polskiej 20 Radia SK2. Tu są wasze ulubione polskie hity. Mrozu i bracia Kacperczyk na miejscu 17. To był ostatni muzyczny przystanek przed premierą nowego krążka od Mroza. Płyta będzie nosiła tytuł Wszystko, czego chciałem i ona wyjdzie już za tydzień w piątek 18 września, a na miejscu 16 czeka Prima Ballerina od Margaret. Jak sama mówi, to jest numer idealny na wieczór.
1: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej.
0: Także uważajcie na fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości, bo tutaj się noga robi ciężka. Margaret i Prima Ballerina na miejscu 16 waszej listy hitów.

SK2 Trzebnica.

Wydała ten numer dokładnie tydzień temu, przed koncertem na PGE Narodowym w Warszawie, tydzień temu w propozycjach, a dzisiaj proszę bardzo, Sanach ląduje na miejscu 15 gorącej polskiej 20 Radia SK2. A ja teraz wyciągam dla Was kolejną nowość, bo wieczorami na antenie SK2 jest bardzo dużo świeżych numerów. I teraz bardzo ciekawe połączenie to Bowska, której przedstawiać nie trzeba, artystka przez wielkie A i po prostu Kajtek, czyli młody raper z Poznania. Razem nagrali numer o tym, jak to jest żyć ze sobą na 30 metrach kwadratowych w takiej kawalerce. No jak to jest? No słuchajcie, jak się człowiek pokłóci, to nawet nie ma jak przed sobą uciec, prawda? Ale przynajmniej jest mało sprzątania. Deweloperzy lubią ten kawałek. Wy też? Dajcie znać, czy lubicie, głosując na sk2.pl. Bowska i po prostu Kajtek, 30 metrów kwadratowych już teraz wjeżdżają na antenę SK2. Słuchacie bez dodatkowych opłat, bez czynszu. Media macie w cenie. Tak wam gra Radio SK2.

0: Wiktor Waligura prosto od nadchodzącej płyty. Na miejscu 13 gorącej polskiej 20 Radia SK2. On teraz nie odpoczywa. Wstawił zdjęcie ze studia, więc pewnie dopina ostatnie szczegóły. Premiera nowego krążka Wiktora Waligury już 2 października. Wtedy też ten artysta ruszy w trasę koncertową, w krótką trasę o miłości. Tak ta trasa będzie się nazywała. 2 października zagra na start w Terminalu Kultury Gosław w Warszawie, a potem odwiedzi kluby w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. A na miejscu 12 czeka artystka, która też szykuje dla nas nową płytę, choć szczegółów na razie nie znamy. Zalia, tylko kochaj mnie. Na 12 to po krótkiej przerwie.
1: Gorąca polska 20.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie. SK2. Wszystkie polskie hity.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa ja.

0: U tych chłopaków ostatnio było dużo łez. Tylko że tych łez szczęścia. Kuba i Kuba w tym roku, przypomnę, wygrali bursztynowego słowika na Top of the Top Sobot Festiwalu z hitem Stygnie Lato, który bujał nas przez całe lato. A proszę bardzo, to nowość od Kuby i Kuby. Numer idealny na początek jesieni, na taką złotą polską wrześniową jesień. Miejsca 11 gorącej polskiej 20 Radia SK2. Spory skok, bo panowie przeskakują z propozycji aż tak wysoko. A teraz czas na kolejną nowość. W Radiu SK2 odkrywamy dla was nowe piosenki i odkrywamy młode talenty. I słuchajcie, ta ekipa może w najbliższym czasie podbić polską scenę muzyczną, bo to wrocławski zespół Motyle, który nagrał numer o braku odwagi, żeby zrobić kolejny krok w relacji. Jak mówi wokalistka tego zespołu?
1: Napisałam piosenkę o crushu, którego nigdy nie miałam odwagi poderwać.
0: Czyli pewnie jakieś tam uśmiechy były, ale nigdy nie było zaproszenia na randkę. Weźmy sobie te słowa do serca. Premierowo Motyle, podejdź tak. Już teraz na antenie Radia SK2 ten numer wskakuje do propozycji, do gorącej polskiej dwudziestki.

W Stanach w Radiu SK 2 co piątek odliczamy 20 waszych ulubionych polskich hitów tego tygodnia i to było miejsce 9, za chwilę wasza ulubiona 8. A Stanach ostatnio zakończyła stadionową trasę koncertową i proszę bardzo, od razu na urlop poleciała. Stanach aktualnie jest w Madrycie, poleciała na Grand Prix Formuły 1. Ona chyba lubi szybkie samochody, bo to już z tego co widzę na jej mediach społecznościowych, to jest kolejna tego typu impreza. No myślę, że po tej stadionowej trasie koncertowej to ona może sama sobie jako zabawkę kupić taki samochód. Za chwilę do was wracam.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Tu Kacper Michalak. Spotkajmy się i spędźmy czas razem, niezależnie od wieku. Już w tę sobotę rozpoczną się Żmigrodzkie Dni Seniora. W planach wyjazd do kina, spotkania z farmaceutą i prawnikiem, międzypokoleniowa biesiada integracyjna oraz warsztaty stolarskie. Na otwarcie czeka nas jednak Marsz Kapeluszy, czyli tak zwana senioriada. Zbiórka z kapeluszami w sobotę 12 września o 13.30 na rynku w Żmigrodzie. Przemarsz wyruszy o 14.00 w kierunku Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury.
10: Gorąca Polska 20 Radia SK2
11: I to jest najlepsza playlista na piątkowy wieczór, bo teraz naszą anteną rządzą najlepsze polskie hity tego tygodnia. Czas na najlepszą ósemkę, ale oczywiście nowości też nie zabraknie. Zostańcie ze mną, bo za chwilę gram kawałek od Polki, która niedawno podbiła Amerykę. Keira z nowym numerem na naszą playlistę wskakuje. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: panowie przypominają, że jesień się jeszcze nie zaczęła. Cały czas mamy lato i tak będzie jeszcze przez ponad tydzień. Bardzo wakacyjny hicior cały czas siedzi wam w głowie. Miejsce siódme gorącej polskiej dwudziestki Gips i Igo. 10 minut po godzinie 19 odkrywamy nowe numery. I ostatnio z tym kawałkiem wpadła do nas Keira, czyli artystka, która jakiś czas temu zasłynęła hitem Sour. Śpiewała po angielsku, ale teraz przerzuciła się na polski. Przypomnę, podbiła Amerykę, bo wystąpiła m.in. w amerykańskim Mam Talent i bardzo dobrze jej tam poszło. A teraz wydała nowy numer, który pisała w ciężkim okresie swojego życia.
1: Byłam w takim słabym punkcie w moim życiu, gdzie po prostu jedyna taka rzecz, co mi sprawiła, że wyszłam z łóżka, że chciało mi się coś robić, to było to, że były ustawione sesje różne. Po prostu szłam w to jak taka terapię.
0: Więc teraz proszę bardzo, lek dla wszystkich złamanych serc, Keira na moje nieszczęście. Ten numer wskakuje teraz do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Gramy 100% polskich hitów i najlepsze nowości.

wspomnienie wakacji od Artura Rojka. Miejsce piąte gorącej polskiej 20 radia SK2. A teraz mam coś dla tych, którzy są już zmęczeni tym tygodniem, którzy już ledwo dają radę, spać im się chce. Słuchajcie, mam kawałek, który postawi was na nogi w piątkowy wieczór. Dwa różne muzyczne światy w jednym kawałku. Teraz czas na kolejną nowość, bo to połączenie, bardzo ciekawe połączenie. Zespół Red Lips i Bart Kowalski mają dla nas sztosa. Sztos, bo tak nazywa się ten numer. Ma nam dać frajdę, jak mówią artyści, ma nas poruszyć, żeby chciało nam się tańczyć. No to sprawdźcie, czy na was zadziała. Sztos trafia właśnie do propozycji, do waszej listy hitów.

Widok błądzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: Ten hit idzie w górę. Teraz na miejscu czwartym gorącej polskiej dwudziestki, ale coś czuję, że na tym się nie skończy. Liwka w Radiu SK2 i ostrzegam, ten kawałek szybko wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: No to jeśli wam też się ten kawałek nie nudzi, wpadajcie na sk2.pl i klikajcie Liwce plusika. A my otwieramy podium dzisiejszego notowania. Teraz słuchajcie, wyobraźcie sobie plaża, morze, pełne słońce, środek lipca i to jest właśnie Sylwia Grzeszczak i jej Mango na miejscu trzecim.

0: I o to właśnie chodzi, nie przejmujemy się tym, że w powietrzu już czuć jesień, w głowie mamy lato. Sylwia Grzeszczak na miejscu trzecim gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. No i powiem wam, że same mocne nazwiska na dzisiejszym podium i sami wielcy artyści i same wakacyjne numery. O, tyle wam powiem, więcej nie zdradzam. Czas na miejsce drugie. Tutaj czeka Oskar Cyms, który ma chyba najbardziej oddanych fanów w Polsce. Pójdą za nim wszędzie. A jak Oskar Cyms radzi sobie z popularnością?
1: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
0: Jak zobaczycie dresiarza na ulicy, to patrzcie, czy to nie jest Oskar Cyms. On na pewno teraz zagra na antenie Radia SK2, miejsce drugie gorącej

0: tydzień temu na szczycie, dzisiaj na miejscu drugim. Krótko mówiąc, Oskar Sims cały czas jest na czasie, cały czas go kochacie. Miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. A teraz czas na ten numer jeden, na wasz ulubiony hit tego tygodnia od niesamowitego duetu, który nie mógł się dogadać przez wiele lat i w końcu się udało. I mamy hicior. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Ale zaraz, czekajcie. Kto co komu ma opowiedzieć? O co w tym numerze w ogóle chodzi?
1: Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło.
0: Aha, czyli problemy w związku zakończone sukcesem, wszystko się ułożyło. O tym jest ten numer. Dawid Kwiatkowski, Margaret, z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Teraz już można przestać biec.
1: To jest numer, który najlepiej wchodzi właśnie w piątek wieczorem, kiedy jedynym naszym obowiązkiem jest nic nie robienie i po prostu odpoczywanie. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To się musiało wydarzyć. Oni musieli trafić na szczyt. To nowy numer jeden gorącej polskiej 20 Radia SK2. Układajcie tę listę. To od was zależy, kto jest na szczycie, kto na miejscu drugim i tak dalej. Nowe notowanie gorącej polskiej 20, jak zawsze, w każdy piątek po 18. Ale słuchajcie, to też nie jest tak, że tylko w piątki gram wam wasze ulubione numery. Słyszymy się codziennie od poniedziałku do piątku po 18 i codziennie podrzucam wam najlepsze, świeże numery prosto z gorącej polskiej dwudziestki.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
2: Reklama.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
10: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
14: I po reklamie.

To jest hit ze starych czasów, kiedy jeszcze męża nie miała. Roxana Węgiel w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a na sk2.pl już wylądowało nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wpadajcie, głosujcie i układajcie tę listę na przyszły tydzień. A my się teraz przyjemnie kołyszemy z nieco starszym numerem, bo takie też w Radiu SK2 dla was mamy. Jan Borysewicz i Paweł Kukiz.

0: To się nieuchronnie do nas zbliża. Sezon na picie gorącej zimowej herbatki z imbirem. Smolasty w Radiu SK2. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, to ma swój klimat. Siedzenie pod ciepłym kocykiem z herbatą przy przygaszonym świetle, wieczorem. Coś pięknego. Zostańcie z SK2, można testować taki układ pod kocykiem z herbatką. Zaraz do was wracam z najlepszymi polskimi hitami. Zagram m.in. Monika Brodka.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Tartagamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartag Amesco.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
10: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Tu Kacper Michalak. Trwają Dni Karpia w Dolinie Baryczy, czyli 100 wydarzeń przez 15 tygodni na północy Dolnego Śląska.
16: Wydarzenia te podzieliliśmy na edukacyjne, rodzinne. Są wycieczki rowerowe, kajakowe i spacery po lesie, obserwacje ptaków i odłowy ryb.
15: Mówi Anna Urbańczyk, koordynatorka cyklu. W ten weekend przyrodniczy wieczór z rykowiskiem, warsztaty plecionkarskie, rowerowe fotosafari oraz zawody wędkarskie zarówno w dzień, jak i w nocy.
0: No i mamy to, słuchajcie, udało się. Godzina 20 w piątek, weekend już tu jest. To już jest weekend w 100%, już nie trzeba na niego czekać. On właśnie do nas przyszedł, także niech się rozgości u nas. Zaczynamy odpoczynek wspólny z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. No właśnie, to może dajcie znać, jak zaczynacie weekend. Co robicie na rozpoczęcie tego weekendu? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
17: 100% polskich hitów.
18: Polskich hitów.
17: SK2.
0: A tutaj jest przy czym odpoczywać. Proszę bardzo, jak schodzi stres. Przy Monice Brodce.

romantyczny wieczór we dwoje. Maciek Skiba w Radiu SK2. Ten numer wiele osób wybiera jako piosenkę do pierwszego tańca. On to umie w romantyczne klimaty. A wy dajecie znać, jak zaczynacie weekend, co robicie słuchając najlepszych polskich hitów na antenie SK2. Tomek daje znać, że o 20 skończył pracę i właśnie wraca do domu. Bartek też wraca do domu, tylko że z wielką pizzą w bagażniku. Żona i dzieci czekają. To słuchaj, w takim razie ja trzymam kciuki, żeby najedli się po jednym kawałku, a reszta była dla ciebie. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Jak zaczynacie weekend? Co robicie słuchając najlepszych polskich hitów w Radiu SK2? A ja wam gram. Już teraz klasyk Kaja i jej Testosteron. 15 minut po godzinie 20.

Oskar Cyms w Radiu SK2. Kasia pisze do Messengerze, żebyśmy grali tak dalej, bo jej się dobrze przy nas sprząta i już prawie kończy. Kasia, spokojnie, zostaw sobie coś na jutro, bo będą ci jutro do głowy głupie pomysły wpadać. Jakieś nowe rzeczy będziesz wynajdywać mężowi na przykład. A wy co robicie? Słuchając najlepszych polskich hitów w piątkowy wieczór, jak zaczynacie weekend? Nagrywajcie głosówkę na Messengerze SK2, a teraz dla wszystkich zapracowanych, dla wszystkich ziewających trochę, kolejny energiczny numer. Ewa Farna w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów.

0: nas cały czas jest wakacyjna atmosfera modelki i włodarski w Radiu SK2. I słuchajcie, okazuje się, że nasi słuchacze są na całym świecie. Mamy pozdrowienia od Tomka, który pływa na statku i jest teraz na Wyspach Kanaryjskich.
1: Po tygodniu pracy na morzu, na weekend będziemy stali w porcie Las Palmas. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, moją żonę, najlepszego Tomek z Las Palmas.
0: Wszystkiego dobrego w Las Palmas, aktualnie 24 stopnie, czyli przyjemny letni wieczór. A teraz przenosimy się do Polski, Bartek z nami.
2: Cześć SK2, wracam z Poznania do Łodzi, niestety deszczowej, więc dobrze, że gracie, bo przynajmniej nie zasnę.
0: Obiecuję, że żadnego ziewania nie będzie, za chwilę będzie m.in. męskie granie, a jeśli potrzebujecie czegoś romantycznego, Paweł Domagała i We śnie pytaj też będzie.

0: Grzegorz Chyży i Tap w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na rozpoczęcie weekendu. I jesteśmy z tymi wszystkimi, którzy jeszcze odpoczywać nie mogą, bo są w dalekiej trasie albo jeszcze przy biurku siedzą. Mamy dla Was 100% polskich hitów tylko w Radiu SK2.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Tu Kacper Michalak. Już 12 i 13 września na Placu Pielgrzymkowym w Trzebnicy spotkamy się podczas 46. Trzebnickiego Święta Sadów i Plonów. Pojawią się Wesołe Miasteczko, lokalni wystawcy z regionalnymi przysmakami oraz rękodzielnicy. Nie zabraknie też konkursów oraz koncertów. W sobotę wystąpią Brzykowianie, Paweł Sroga i Country Blues Band oraz Staszek z Gór. Natomiast w niedzielę Skolim, Sand and Grace i Denzel.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica i na rozmowę Kasi Pawlak z wojewodą dolnośląską Anną Żabską.
2: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Dzisiaj gościem Radia SK jest wojewoda dolnośląska, pani Anna Żabska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: 13, 14, 15 września 2024 roku nawiedziła powódź Dolny Śląsk. Teraz będziemy mieć drugą rocznicę, ale przy okazji też prawie już są 2 lata pani na stanowisku wojewody dolnośląskiej i objęła pani ten urząd w bardzo trudnym momencie, akurat po powodzi, po odwołaniu wojewody Awiżenia. Mamy też raport Najwyższej Izby Kontroli z tej powodzi. Ja tylko tutaj przypomnę, że najbardziej ucierpiały stronie śląskie Lądek, Zdrój, Bystrzyca, Kłodzka, Kłodzko oraz miejscowości w Dolinie Bobru. 5 ofiar na Dolnym Śląsku, uszkodzonych mnóstwo budynków, szkoły, przedszkola, żłobki, drogi, mosty i tak dalej. Pani wojewodo, dużo też zarzutów dotyczących działalności, braku alarmu, braku odpowiedniego zarządzania kryzysowego dla byłego wojewody. Co pani się udało teraz zrobić przez ten czas?
3: Dużo pytań, więc może skoncentrując się od końca w kontekście tego raportu NIK-u, który faktycznie kontrolował te działania za poprzedniego wojewody w trakcie powodzi. To też, żeby państwo, słuchaczki, słuchacze radia mieli obraz. To jakby w każdej sytuacji kryzysowej zawsze ważna jest kwestia czasu, podejmowania szybkich decyzji. I tutaj te wszystkie wnioski, które pojawiły się w raporcie NIK-u dotyczące, czy też przekazywania informacji do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy też kwestii dotyczących samej struktury organizacji w Urzędzie Dolnośląskim, Urzędzie Wojewódzkim. Te wszystkie zalecenia, te wszystkie uwagi zostały wdrożone w Urzędzie Wojewódzkim. Co więcej, my tak naprawdę, ja uważam razem ze swoimi współpracownikami, że najważniejsze jest cały czas ćwiczyć, dlatego że każda sytuacja kryzysowa jest inna i wymaga innych podejmowania innych działań. Stąd też na przykład organizacja dużych wojewódzkich ćwiczeń OLEK, które zorganizowaliśmy na terenie całego województwa dolnośląskiego, ćwicząc ze służbami, ćwicząc z organizacjami pozarządowymi, bo tylko w takich sytuacjach możemy doskonalić nasze procedury, doskonalić też pracę pracowników, bo pamiętajmy, że zarządzanie kryzysowe, tak naprawdę główna oś pracy wojewody, ale też służb tutaj dolnośląskich, to jest właśnie praca pod dużą presją czasu, ale także ogromny stres. I to jest to, na co musimy doskonalić. Musimy budować naszą odporność. Mówię tutaj także jako województwo. Odporność, czyli wiedzieć, co mamy robić, w jakiej sytuacji i jak ze sobą dobrze współpracować, żeby te działania zarządzania kryzysowego przebiegały w sposób jasny, czytelny, konkretny. Bo pamiętajmy, że to nie tylko samorząd wojewódzki, to także współpraca z lokalnymi samorządami, bo też w tym raporcie zostało wskazane, że tak naprawdę cały system w jakiś sposób wymaga poprawy i stąd też nowa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku, która była przygotowywana też na kanwie tych doświadczeń z powodzi na Dolnym Śląsku z 2024 roku. Więc jeśli miałabym odpowiedzieć, czy jesteśmy lepiej przygotowani teraz, na pewno tak, dlatego że po pierwsze mamy ściślejszą kwestię samych przepisów prawa, całej struktury, ale co ważniejsze, także konkretne środki nie tylko dla Urzędu Wojewódzkiego, ale przede wszystkim dla lokalnych samorządów, bo tu wymaga wzmocnienia tego na każdym poziomie, i lokalnym, i powiatowym, i wojewódzkim, ale także i centralnym.
2: To ja dopytam pani wojewodo, mówiła pani o ćwiczeniach, czy są tam już miejsca do ewakuacji? Ćwiczone są też sygnały, alarmowe, z którymi ludzie mają jednak problem.
3: Dlatego też chciałabym, żeby wszystkie słuchaczki i słuchacze mieli jeden wniosek po tej naszej rozmowie, że warto i cały czas warto szkolić się, czerpać wiedzę na temat kwestii dotyczących ochrony ludności. Co organizowane są bezpłatne wydarzenia przez lokalną społeczność, przez miasta. Przy każdych piknikach, festynach jest taki namiot, który ma taką nazwę ochrona ludności, obrona cywilna i tam, gdzie możemy porozmawiać ze strażakami, czy też ochotnikami straży pożarnej, zapytajmy, jeśli mamy jakieś wątpliwości, dlatego że to jest służba, która jest funda- fundamentem całego systemu ochrony ludności i tak naprawdę to, ten cały system będzie funkcjonował, jak my jako mieszkanki i mieszkańcy będziemy wiedzieć dokładnie, co mamy zrobić, gdzie mamy szukać pomocy i tu odpowiadając na choćby miejsce, gdzie powinniśmy się ukryć. Jak rozpoznać alarm? Pamiętajmy, że mamy tylko dwa rodzaje alarmu. Jest sygnał alarmowy modulowany, który informuje nas o zagrożeniu i ten sygnał, który jest odwołaniem, czyli to jest jedno jakby sygnał w jednym tonie, on odwołuje wtedy zagrożenie. Ale tam, gdzie możemy się ukryć, to jest aplikacja, która dzisiaj jest codziennie aktualizowana, czyli gdzie się ukryć. To jest aplikacja, która powstała centralnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ona jest uaktualniana przez Państwową Straż Pożarną. Tak naprawdę każdego dnia dochodzą nowe punkty, bo dzisiaj mamy tam nie tylko schrony, miejsca ukrycia, ale także miejsca doraźnego schronienia. Są tam także garaże, czy miejsca, czy przejścia podziemne, dlatego, że one także pełnią funkcje ochronne.
2: Przypominamy, gdzie się ukryć.pl i aplikacja, i strona, jakby ktoś nie miał aplikacji ściągniętej. Awarie dotyczące komunikacji, tak? Bo to nie było internetu, nie było informacji. Czy rola mediów tradycyjnych, takie jak są te, też nie powinna być uwzględniona? Wszystkie komunikaty przekazujemy. Przeżyłam trzecią powódź, pani wojewodo.
3: To bardzo słuszne pytanie kwestia zaangażowania mediów jest tutaj kluczowa, dlatego, że dzisiaj nie tylko nawet mamy problem, czy też wyzwanie w zakresie łączności przekazywania komunikatów, ale ogromnym problemem jest dzisiaj dezinformacja.
2: Właśnie.
3: Jest aplikacja, która także jest aplikacją centralną, mamy regionalny system ostrzegania RSO, ją można pobrać, ona jest bezpłatna, tam także sprawdzimy prawdziwe, zweryfikowane informacje. Dzisiaj to, co dla mnie jest niepokojące, to mamy sygnały takie, że jak mieszkańcy na ścianie wschodniej, którzy otrzymują dzisiaj komunikaty, choćby o zagrożeniu z powietrza, mówią, że już się na to uodpornili. I to jest niestety,
2: tak,
3: to jest niestety niepokojące.
2: Tak samo alerty RCB o burzach, które też już uodparniają ludzi.
3: Ale pamiętajmy, że dzisiaj te zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi. Mamy dzisiaj bardzo gwałtowne albo burze, ulewy, które bardzo często przeradzają się w tak zwane powodzie błyskawiczne.
2: Tak.
3: I oczywiście mieszkańcy mogą powiedzieć, no ale była informacja o burzy, a nic się takiego nie stało. Dobrze, u nas może się nic takiego nie stało, ale powiedzmy kilometr dalej, czy też kilkaset metrów dalej, ta burza, która tam miała swoje epicentrum, dokonała wielu szkód. I ci mieszkańcy mieliby pretensje, gdyby takiego ostrzeżenia nie otrzymali. Tu bardziej kwestia jest tego, żebyśmy traktowali, też współpracowali ze służbami i traktowali te ostrzeżenia jako właśnie ostrzeżenia, żebyśmy się po prostu na to przygotowali.
2: To teraz wracając do odbudowy po tej powodzi, czy odbudowujemy teraz mądrze, bezpieczniej?
3: Tak jak powiedział pan premier, w momencie, kiedy najpierw oczywiście po powodzi z 2024 roku było ogromne sprzątanie po tej powodzi, bo tak jak pani redaktor sama powiedziała, to była jedna z najtragiczniejszych powodzi w naszym województwie. Ogromne spustoszenia, ogromne zniszczenia. Też skala pomocy, która trafiła na Dolny Śląsk, bo przypomnę, to jest 11 miliardów złotych, które rząd uruchomił w różnych 30 tak naprawdę narzędziach, 30 różnych programach. I tu, jeśli chodzi o nasze

0: jakby zabezpieczyć ten obiekt przed wyższą wodą, która mogłaby nadejść. Również sam zbiornik, czy też tama w samym Stroniu będzie odbudowywana. Dokumentacja projektowa jest już tworzona. Wody Polskie taki przetarg rozstrzygnęły, podpisały
1: umowę. Tam są trzy warianty podobno.
0: Tam już został trzy wariant, trzeci wybrany i on będzie realizowany. Ta tama zostanie zdemontowana, zostanie wybudowany zupełnie nowy obiekt hydrotechniczny. Kiedy? Więc po dokumentacji technicznej, która jest przygotowywana, będziemy wtedy mogli wiedzieć, jaki będzie etap przygotowania już samej inwestycji. Niedługo będziemy mieć takie duże spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, zorganizowane także z Bankiem Światowym, bo tu ważne jest to, że plan realizacji tych programów ryzyk powodziowych dla tych terenów dzisiaj Wody Polskie szacują na 10 miliardów złotych, czyli prawie tyle, ile dzisiaj już trafiło na tereny te, które zostały zniszczone przez powódź.
1: A Zapora w Mietkowie, tutaj, która chodzi
0: tam, to też jest w ramach działań, które Wody Polskie podejmują. Mają kilkaset tak naprawdę zadań, które jest realizowane. Czy są na etapie już realizacji, czy też zakończone, ale także w fazie projektowania i przygotowania, bo pamiętajmy, że te bardziej projekty, które wymagają przygotowania i uzyskania wszystkich pozwoleń i też dosyć skomplikowanej procedury samego projektowania, one wymagają dłuższego czasu, a też bardzo często także wymagają konkretnego montażu finansowego i nad tym także rząd pracuje w porozumieniu choćby właśnie z Bankiem Światowym. Ale tu z Mietkowem, z tego co wiem, to Wody Polskie takie działania już podejmują.
1: Mówiła Pani o pieniądzach, no to nie sposób nie zahaczyć o temat afery dotyczącej KAR-u. Za to odpowiada samorząd, tak? Ale czy myśli Pani, że te mechanizmy kontroli pieniędzy są wystarczające, wypłaty dla powodzian właśnie?
0: Te sprawy muszą być absolutnie wyjaśnione, a winni, jeśli tacy są, powinni ponieść bardzo surową i przykładną karę.
1: Pan premier obiecał gorącym żelazem.
0: Dokładnie tak. I to się dzieje. Dzisiaj już wiemy, że te osoby, które są w to zamieszane, są w areszcie. Mhm. Część z nich ma areszt tymczasowy. Ja uważam i zgadzam się tutaj ze wszystkimi służbami, bo kontrole swoje przeprowadzała i CBA, Ministerstwo Rozwoju. Mhm. Wszyscy tak naprawdę swoje działania kontrolne z różnym skutkiem, to też trzeba jasno zaznaczyć, ale na końcu jednak państwo zadziałało, dlatego że te osoby dzisiaj są aresztowane i to z tego co wiemy jeszcze nie jest koniec wszystkich działań.
2: Tak słyszeliśmy.
0: Więc co najważniejsze, to musi być wyjaśnione. Wszyscy powinni, ci którzy zawinili, być pociągnięci do odpowiedzialności i to się dzieje. My jako ja mogę wypowiadać się jako Urząd Wojewódzki, bo my także bardzo wiele środków przekazujemy do samorządów. Choćby w tym roku, w 2026 roku, ponad 386 milionów złotych trafia do samorządów dolnośląskich na odbudowę infrastruktury po powodzi. Ale u nas ta kwestia oceny wniosków, które dostają dofinansowanie, jest oparta o bardzo rzetelną pracę komisji, niezależnej komisji, która sprawdza i dokumentuje każdy fakt zniszczeń po powodzi. Czasami to powoduje frustrację po stronie samorządów,
1: bo wydłuża
0: to procedurę, ale mamy do czynienia z pieniędzmi publicznymi i tutaj troszczymy się o to, by każda złotówka została wydatkowana w sposób transparentny, uczciwy, no i przede wszystkim celowy.
1: Właśnie, nie wszyscy sobie zdają sprawę, Pani już tutaj powiedziała, że jest Pani przedstawicielem rządu w terenie, to jest zarządzanie kryzysowe, kontrola samorządu, tak, czy działa zgodnie z prawem, nadzór nad administracją, kuratorium oświaty, inspektorat sanitarny.
0: Państwa Straż Pożarna, ale też wydawanie decyzji, ważnych decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowych, bardzo dużo działań, dokładnie
1: jak
0: tak.
1: Jak Pani sobie daje radę, nie chcę mówić, że jako kobieta, ale jak Pani sobie daje radę, jak Pani się regeneruje, bo Pani jest codziennie wszędzie, jedzie Pani też na rocznicę powodzi. Czym? Sportem, hobbym jakimś?
0: To zadanie, które pan premier mi wtedy przedstawił, czyli skuteczne działanie w odbudowie po powodzi, przyspieszenie tych procesów, naprawienie wiele działań także w samym Urzędzie Wojewódzkim, przyspieszenie wielu procedur, które się toczą w naszej sprawie, a dotyczą tak naprawdę rozwoju naszego województwa. To głównie dzisiaj zaprząta moją głowę. Mam wspaniałych współpracowników i mamy też ogromną satysfakcję z tego, jak widzimy, ile rzeczy udało nam się wspólnie zrealizować, jak to zmienia nasze otoczenie, nasz region, bo temu się koncentrujemy dzisiaj.
1: Czyli
0: tak naprawdę
1: praca zespołowa z

0: Koszykówki na koniec?
1: I z koszykówki, bo tak, sport to moja miłość i koszykówka jest jedną z nich, ale także indywidualne, bo też squash, na to niestety nie mam dzisiaj czasu, ale pewnie przyjdzie taki moment, że będę mogła powrócić. Dzisiaj to mi zostaje kibicowanie drużynom dolnośląskim podczas rozgrywek.
0: Proszę
1: no wszyscy
0: mówić.
1: Wiedzą doskonale, że no ja jestem tak, jako też inicjatorka klubu Zamek Książ Górnik Wałbrzych.
0: Jak sobie radzą?
1: Za chwilę rozpoczynamy nowy sezon, więc trzymam tutaj kciuki za nasze dolnośląskie drużyny. No i przede wszystkim za Górnik Wałbrzych.
0: Bardzo dziękujemy za wizytę. Również trzymamy kciuki. Życzymy wszystkiego dobrego, odporności i obywateli, i dla pani, i znalezienia czasu na koszykówkę.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Magazyn lokalny.
3: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Marcowa dycha z górką, sierpniowy bieg Oborygena i listopadowy Kocur, czyli półmaraton Kocich Gór. To tak zwana obornicka triada, czyli trzy biegi organizowane przez grupę biegową Oborygeni. O historii grupy, miłości oborniczan do biegania oraz biegach organizowanych na terenie gminy Oborniki Śląskie opowiedziała nam prezes grupy Aneta Gawęcka. Rozmawiał z nią Sebastian Stelmach.
4: Gmina Oborniki Śląskie to gmina, która słynie z wielu rzeczy. Jedną z nich, taką oddolnie promującą gminę, można powiedzieć, jest grupa biegowa Oborygeni. Od wielu lat biegacie zarówno na terenie gminy Oborniki Śląskie, jak i regionu i całej Polski, promując przy okazji gminę. Jak to się stało, że taka grupa w Obornikach Śląskich się zawiązała i przed laty powstała?
5: Aneta Gawęcka, działam w stowarzyszeniu Grupa Biegowa Oborygeni. Zaczęło się od inicjatywy Huberta Oziminy i Tomasza Gibalskiego, którzy biegali i postanowili zorganizować to bieganie mieszkańcom gminy. Zaczęło się od takich inicjatyw jak Oborygen po ciemku, gdzieś w okolicach przedświątecznych, chodzi mi o Święta Bożego Narodzenia, Las na Czas, dużo biegów takich dedykowanych mieszkańcom gminy, biegania takiego rekreacyjnego. Potem założyli regularne stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni. Statut jest z 2017 roku, ale działali dużo wcześniej.
4: Ilu zawodników zrzesza wasz klub biegowy? Czy ta liczba jest stała, czy też się zmienia? Wiadomo, wszyscy się starzeją, więc czy na przykład seniorów wam ubywa, a młodzieży przybywa? Jak to wygląda?
5: U nas w stowarzyszeniu działa, biega, trenuje wielu zawodników w wieku od 16 roku życia i młodszych do 77 roku życia i 80 roku życia, także mijamy się na trasach wielopokoleniowo. Mamy też sekcję młodzików w biegach na orientację, którą prowadzi fantastyczny trener Piotr Cych. W stowarzyszeniu działa około 60 paru osób, ale ta liczba delikatnie rośnie z roku na rok. Coraz więcej osób zapisuje się do nas i uczestniczy z nami w treningach.
4: Mówi pani, że ta liczba rośnie, nowych biegaczy przybywa. Co ma na to wpływ? Czy po prostu chcemy zadbać o swoje zdrowie i skoro zaczęliśmy biegać, to przychodzimy do grupy biegowej Oborygeni, żeby biegać razem? Czy może po prostu wasza grupa biegowa na tyle się już wyróżnia i wypracowała sobie pewną renomę, że właśnie tym przyciągacie do siebie nowe osoby?
5: Oczywiście ogrom pracy, żeby wyrobić sobie taką renomę, żeby wszyscy wiedzieli, kto to jest Oborygen. Rozpoznawali nas na ulicach i to przede wszystkim zasługa założycieli stowarzyszenia. To jest wieloletnia praca nad tym, ale praca wykonywana z radością i z pomysłem i z planem i jednocześnie dbanie o identyfikację stowarzyszenia. Mamy swoje zdrowie biegowe, którymi się wyróżniamy. Dużo nas widać na ulicach i w lasach, w okolicach Obornik Śląskich i w samych Obornikach. Stroje są wesoło-zielone z oborygeńskim bumerangiem, który nawiązuje trochę do mieszkańców Australii, do gorącej Australii. Można łatwo po bumerangu i po logotypie naszego stowarzyszenia, w którym jest słowo Oborygeni, grupa biegowa, nas rozpoznać i naszą sekcję młodzików również, która biega po lasach i trenuje w biegach na orientację. To, że właśnie jesteśmy widoczni w Obornikach, to dlatego, że często wychodzimy z domu i wybieramy się na wspólne trenowanie i to nie są treningi, nie zawsze muszą to być treningi jakieś wydolnościowe. Najczęściej jest to rekreacja, ale też mamy sekcję Nordic Walking, Sporting i ona tutaj jest bardzo aktywna na naszym terenie. Chcielibyśmy też ją wzmocnić i zwiększyć jej obsadę, także jeśli by ktoś miał ochotę dołączyć, to czekamy na Was.
4: Działalność grupy nie ogranicza się do tego, że startujecie w strojach klubowych, w barwach firmowych i reprezentujecie siebie podczas imprez biegowych na terenie gminy, powiatu czy jeszcze dalej. No ale no właśnie, też trenujecie. Jak te treningi u Was wyglądają?
5: Plan treningowy nie jest sztywny. U nas każdy biega wtedy, kiedy zagospodaruje na to czas. Umawiamy się na grupie, na mediach społecznościowych i wychodzimy z domu i po prostu umawiamy się w konkretnym miejscu na start i każdy biegnie taki dystans i w takim tempie, jakie sobie założył, jaki danego dnia czuje, że może zrobić. Przy okazji sobie rozmawiamy. Bardzo często jest to tempo tak zwane konwersacyjne. Biegamy. Jeżeli ktoś dołącza do nas nowy, to dostosowujemy trening dystans i tempo do tej osoby lub osób lub całej rodziny. Uczestniczą z nami nowe osoby i my się z tego cieszymy i nie ma dla nas problemu, żeby dostosować wszystkie warunki treningu do potrzeb nowego uczestnika. Dodatkowo, jeśli chodzi o taki już stały punkt w naszym tygodniu, to jest zawsze trening we wtorki, bez wyjątku. O godzinie 19 na bieżni Osir w Obornikach Śląskich. Mamy swoją bieżnię w Obornikach, co bardzo nas cieszy i tam zawsze o 19 można nas spotkać, dołączyć. Niekoniecznie musi być to trening tempowy, wymagający. Możemy sobie razem potruchtać na zewnętrznym torze, porozmawiać, poznać się. Dodatkowo na bieżni można się z nami umówić na trening w weekend, zapytać, kiedy biegamy. Zawsze biegamy w weekend. Na co dzień biegamy około 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu. To wszystko zależy od tego, który z biegaczy do jakich zawodów się przygotowuje, czy ma okres może roztrenowania i nie myśli jeszcze o zawodach. To są biegi przełajowe, tutaj właśnie po naszych trasach Tychy z Górką, Obrygena, Kocura. Czasami sobie dostosowujemy ten dystans do aktualnej swojej dyspozycji i do planu treningowego.
4: Grupa biegowa Obrygeni promuje gminę uczestnictwem w wielu imprezach biegowych, ale też poprzez organizowanie takich wydarzeń. Od kilku lat organizujecie tak zwaną obornicką triadę. Co kryje się pod tą nazwą i jaki pomysł Wam towarzyszył, tworząc właśnie taki cykl imprez biegowych?
5: Triada to 3 biegi. W marcu Dycha z Górką, w sierpniu Oborygen i w listopadzie Kocur. Te 3 biegi, triada, wynikła z tego, że chcieliśmy zachęcić biegaczy, żeby uczestniczyli we wszystkich naszych biegach organizowanych przez nas z pomocą gminy przy współudziale Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich, żebyśmy się solidaryzowali w tych biegach, żeby każdy z biegaczy poznał wszystkie warunki tych 3 biegów, które organizujemy, wszystkie 3 trasy, żeby się z nami zgrał, żebyśmy się jednoczyli, żeby rodziny uczestniczyły w tych inicjatywach, bo w każdym z tych biegów jest bieg dla dzieci, żeby połączyć mieszkańców Obornik Śląskich i okolic we wspólnej aktywności. Przez pierwsze lata funkcjonowania triady około 40 kilku osób przebyło dystanse wszystkich 3 biegów w jednym roku. Wszystkich wymienię razem z dziećmi. Około 300 osób na Dyszce z Górką, 600 osób w biegu Oborygena i na Kocurze około 400 osób. Oczywiście mówię o osobach zapisanych. Natomiast w 2024 roku triadę ukończyło 90 kilka osób. W związku z tym mamy bardzo duży, wyraźny, dynamiczny wzrost zainteresowania wszystkimi 3 biegami.
4: Wiemy już, czym jest obornicka triada. Pomówmy zatem o poszczególnych biegach. Rok biegowy w Obornikach Śląskich rozpoczynacie Dychą z Górką. To marcowy bieg. Co możemy na jego temat powiedzieć? Czym on się charakteryzuje?
5: W marcu się spotkamy na Grzybku w Obornikach Śląskich. Pod Grzybkiem będzie umiejscowiony jak co roku start i meta biegu. To są 2 pętelki po 5 kilometrów. Można je zrobić, przemaszerować z kijami. To dla zawodników Nordic Walking. Można je przebiec. To jest bieg po trasie leśnej z przewyższeniem, sumą przewyższeń 107 metrów. Jest to bieg na początek sezonu. Bieg przełajowy, więc nie wymaga bardzo dużego przygotowania. Jeżeli ktoś chce spróbować z nami, powiedz nawet po raz pierwszy, wystarczą wygodne buty i wystarczy, że przetruchta z nami 5 kilometrów i ukończy bieg. Na końcu otrzyma medal, posiłek regeneracyjny może uczestniczyć w konkursie z nagrodami. Trasa jest taka pozytywna, ze względu na to, że na początku mamy dużo pod górkę, ale druga część tej trasy obejmuje sporo odcinków z górki, gdzie można wesoło się rozpędzić i na samym końcu jest podbieg, który wieńczy cały wysiłek i daje satysfakcję, ale już na finiszu mamy zbieg, gdzie możemy nadrobić parę sekund. Jest to trasa przełajowa, leśna, więc trzeba się liczyć z nierównościami, z naturalną, leśną drogą, ale nie jest to tak wymagający bieg jak trasa Kocura listopadowego.
4: W marcu otwieracie sezon, biegając w terenie, podczas biegu Dycha z górką. Z kolei w sierpniu, można powiedzieć w środku lata, spotykacie się na biegu Oborygena i to już jest spore wyzwanie, zarówno ze względu na aurę, jak i na trasę, która czeka na zawodników. Trasę, która poniekąd za waszym wstawiennictwem przenosi nas troszeczkę w te klimaty australijskie. Dlaczego?
5: Sierpniowy bieg jest zawsze biegiem gorącym, australijskim. Jest wtedy dużo słońca i jest ciepło, więc dbamy o to, żeby was nawadniać. Mamy dwa stanowiska straży pożarnej, która uruchamia jeszcze dodatkowe nawodnienie z zewnątrz, a sama trasa rozpoczyna się na placu Mój Rynek przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Obornikach Śląskich. Przewidziane na niej są dwa dystanse, 5 km dystans biegowy i 10 km dystans dla biegaczy i dla zawodników Nordic Walking, ale też dystanse dla dzieci, 150 i 800 metrów. Trasa przebiega przez drogi leśne, drogi szutrowe. Tak samo jak Dycha z górką, ma dla nas i podbiegi, i zbiegi. Może być trochę piachu, dużo jest trawy, typowo leśne drogi, to wiadomo, z czym możemy mieć do czynienia, z korzeniami, kamieniami. Te odcinki szutrowe są proste, ale za to mają dla nas niespodzianki w postaci podbiegów i kończymy bieg w tym samym miejscu, w którym był start, czyli na placu Mój Rynek.
4: Oborygeni rozpoczynają rok biegiem terenowym, później dostają niezły wakacyjny wycisk podczas biegu Oborygena, a od kilku lat też spotykacie się właśnie na trzecim biegu, którym jest półmaraton Kocich Gór, tak zwany Kocur. No właśnie, od kiedy go organizujecie i tak naprawdę z jakim wyzwaniem mierzycie się jako biegacze, startując na starcie Kocura?
5: Kocura organizujemy od 2021 roku. Kocur to jest naprawdę niezła zabawa i wiele niespodzianek na jego trasie przewidujemy zawsze dla biegaczy. Kocur ma dwa dystanse. Można sobie przebiec ponad 21 km, prawie 22, szczerze mówiąc, na trasie przełajowej, po drogach leśnych, częściowo po drogach asfaltowych, ale to są naprawdę bardzo krótkie odcinki i szutrowe też. Natomiast większość trasy przebiega po lasach, w polach. Trasa jest ta sama. Przewiduje właśnie dystans półmaratonu i dystans 15 km dla zawodników Nordic Walking. Jest to trasa wymagająca, natomiast można się z nami do tych zawodów przygotować. Zawsze realizujemy treningi przed Kocurem dla zawodników, którzy się zapisali na bieg, którzy mają zamiar się zapisać na bieg, chcą wypróbować trasę. Mogą biec z nami przed zawodami i przetestować ten dystans i warunki tego biegu, ponieważ jest to wymagający bieg. Czasami jak popada, to zdarzają się odcinki w błocie. To jest już listopad. Pogoda jest trudna, trasa jest trudna, natomiast zabawa jest fantastyczna.
4: Obornicka triada. Trzy biegi. W marcu Dycha z górką, w sierpniu bieg Oborygena, w listopadzie półmaraton Kocich Gór, ten tak zwany Kocur, które, jak słyszymy, z roku na rok przyciągają coraz większą liczbę biegaczy i są powodem do dumy, myślę, dla waszej organizacji, dla organizatorów tych wydarzeń. To tak na koniec, jakby pani zachęciła naszych słuchaczy do tego, by właśnie wychodzili z domu, może najpierw po prostu, żeby się poruszać, pobiegać, a ostatecznie, żeby docierali na biegi, które organizujecie jako grupa biegowa Oborygen.
5: Przychodzi wiosna i wyglądamy przez okno i chcielibyśmy coś fajnego porobić na zewnątrz sami albo z rodziną i często mamy pomysł na to sami, ale po dłuższym czasie warto by było, żeby poznać nowych ludzi przy okazji, żeby te treningi jakoś ułożyć, żeby ktoś nami się zaopiekował, poprowadził je albo coś zasugerował, jeżeli mamy jakieś pytania. Jeżeli w ogóle chcemy po raz pierwszy rozpocząć aktywność ruchową na zewnątrz i nie mamy na to pomysłu, to warto skontaktować się z Oborygenami. My pomożemy, doradzimy, mamy wśród naszych aborygenów. Instruktora biegania, instruktora Nordic Walking, instruktora pływania, gdyby ktoś chciał zabrać się za triatlon w amatorskiej wersji, bo mamy triatlonistów, mamy biegaczy górskich, mamy biegaczy ultra, mamy biegaczy rekreacyjnych, którzy przebiegną z wami kawałeczek do momentu, kiedy sami powiecie stop, wracam do domu na obiad, do dzieci, pogadamy, przebiegniemy się lasem przy śpiewie ptaków i to jest naprawdę fajne, jeśli ktoś nam ten plan w przybliżeniu oczywiście, bez jakichś sztywnych ram, ułoży na cały rok. Będziemy się wspólnie przygotowywać do dychy z górką, do aborygena, do kocura. Wśród naszych aborygenów są osoby, które przebiegły dychę z górką w niedzielnych butach i zostały z nami i biegają z nami. Przebiegły po prostu na próbę, nawet bez numeru startowego, wypróbowały tę trasę i przyłączyły się do nas już na stałe.
2: Magazyn lokalny.
3: Tu Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Zaczynamy od rzeki Odry. Na jej dolnośląskim odcinku przeprowadzono ekotest, by sprawdzić, czy system kaucyjny na butelki plastikowe i puszki aluminiowe działa i czy dzięki temu w rzece jest mniej śmieci. Okazuje się, że tak. Organizacja Waste Free Oceans uzbierała tylko 800 gram butelek w miejscu, gdzie rok temu było ponad 8 kg. O wnioskach z badania opowiedział nam Filip Piotrowski z Waste Free Oceans. Rozmawiał z nim Kamil Warzocha.
6: To jest dzisiaj dość kontrowersyjna kwestia, coraz bardziej kontrowersyjna, jeśli chodzi o Polaków, co oni o tym myślą, no bo jedni mówią, że okej, może to jest przydatne, a z drugiej są też głosy, że zdecydowanie nie. No ale jaki to ma właśnie wpływ na te pozostawiane śmieci, zbierane śmieci? Czy faktycznie ten system kaucyjny dzisiaj nam pomaga, czy nie, pana zdaniem?
7: Znaczy, z jednej strony zgadzam się, że rzeczywiście temat bywa kontrowersyjny, szczególnie w social mediach, ale z drugiej strony, jeżeli patrzymy na wynik takich akcji jak tutaj, to widać, że system kaucyjny działa wyśmienicie. Myśmy ponowili tą akcję po roku, w tym samym miejscu, po to, żeby zobaczyć właśnie, jak się zmieni ten strumień odpadów. I okazało się, że ilość butelek PET zredukowała się o 90%. Czyli z tych kilku kilogramów zostało niecały kilogram butelek, które zebraliśmy. I to samo stało się z puszkami. Czyli z jednej strony być może my trochę narzekamy, bo mamy też, mam wrażenie, odrobinę w genach. Polacy lubią narzekać na wszystko, ale z drugiej strony oddajemy opakowania. I one rzeczywiście nie leżą w przestrzeni publicznej. My się znaleźliśmy tutaj raptem kilka butelek PET i kilkanaście puszek objętych systemem kaucyjnym, więc to jest ogromna różnica względem zeszłego roku.
6: No tak, ktoś mógłby powiedzieć tak złośliwie, że nie leżą gdzieś tutaj przy brzegu w wodzie, tylko w domach, jako dodatkowe zbierane śmieci, no ale z drugiej strony no działa to chyba pozytywnie na przyrodę.
7: Znaczy, jeśli nie leżą nad rzeką, to zawsze jest to plus i jeśli leżą w domach, no to ludzie znaczy, że będą chcieli je później oddać, więc to też dobrze. Tak, i z punktu widzenia środowiska to jest naprawdę nieocenione, bo chociażby te butelki PET, one rzeczywiście, jeśli już trafią do rzeki, to będą w tej rzece powoli rozdrabniane na mniejsze kawałki pod względem tarcia mechanicznego ruchu samej rzeki, ale też słońca. Finalnie zmienią się w mikroplastik, który trafi do naszych organizmów razem z wodą albo z jedzeniem, no i na pewno nie poprawi stanu naszego zdrowia. Ale też pozostałe typy opakowań, typu chociażby puszki, mogą być zwyczajnie niebezpieczne. Wyobraźcie sobie Państwo takie miejsce jak tutaj, nad Odrą, miejsce, które spokojnie w letnie, ciepłe dni przychodzą rodziny z dziećmi. I co się stanie, jeżeli w takiej przestrzeni będzie taka częściowo zniszczona puszka? No, nieszczęście gotowe. Można rozciąć sobie nogę. Problemem wciąż pozostają opakowania szklane. Te, które w systemie kaucyjnym nie są. Bo widzimy po pierwsze, że ich ilość wzrosła z roku do roku o parę kilogramów, ale wzrosła. Ale też one rzeczywiście stanowią realne niebezpieczeństwo dla nas albo dla naszych pupili. Te butelki najłatwiej jest zniszczyć i one naprawdę są ostre. Mogą nam się wbić w nogę, mogą wbić się w nogę naszego psa, jeśli pójdziemy z nim na spacer, albo, nie daj Panie Boże, wbić się w nogę na przykład naszego dziecka. I to jest realny problem. To jest realny problem, z którym niewątpliwie trzeba będzie coś zrobić i stąd my bardzo popieramy te wszystkie głosy mówiące o tym, że szkło jednorazowe powinno być włączone z systemu kaucyjnego po to, żeby chociażby te nieszczęsne małpki zniknęły z takich przestrzeni jak tutaj.
6: To jeśli chodzi o ten system kaucyjny, to właśnie Pan tutaj widzi to dodatkowe pole do rozwoju? Właśnie to szkło, czy ewentualnie coś jeszcze?
7: Zdecydowanie szkło, bo ono po prostu powinno systemu trafić, bo widać, że jest realnym problemem w środowisku, czyli my te butelki porzucamy, konsumujemy niestety głównie alkohol, to też widzimy po zbieranych opakowaniach, a potem wyrzucamy butelki, gdzie popadnie. Robiliśmy to samo z puszkami i z butelkami PET, przestaliśmy, jak wprowadzono kaucję, więc widać, że ten model działa. Poza tym w Polsce mamy problem z poziomami recyklingu szkła, o tym się mało mówi, ale bo to taka bardziej insiderska wiedza, ale jednak recyklingujemy tego szkła mniej niż wymaga od nas Unia Europejska, więc musimy ten wskaźnik poprawić. Więc co do szkła zdecydowanie jest tutaj potencjał. Chociaż trzeba oczywiście do tego podejść ostrożnie i nie zrobić tego na przykład od, nie wiem, początku przyszłego roku, żeby tego wciąż startującego systemu kaucyjnego, który no musi gdzieś rozbudować jeszcze logistykę i na pewno nieco się usprawnić, nie zaburzyć na samym początku. Myślę, że tutaj potrzebne jest dłuższe wakacje legis od 2029 albo 2028 roku, ale nie wcześniej. Natomiast co do szkła zdecydowanie tak, co do kartonów, bo o tym też się mówi, o popłynnej żywności. Moim zdaniem nie jest to do końca przemyślany pomysł, o tyle, że gro tych kartonów to są produkty mleczne, a produkty mleczne są w Polsce wyłączone ustawą, więc dopóki one są wyłączone z systemu kaucyjnego, wprowadzanie tylko części kartonów wydaje się być bez sensu.
3: Sezon na grzyby rozpoczęty na dobre. W lasach na terenie powiatu trzebnickiego można zobaczyć wielu grzybiarzy. Szczególne zainteresowanie widać rano po opadach w okolicach Gruszeczki. Grzybiarze wybierają w zależności od grzybów lasy liściaste lub iglaste. Nasz reporter Kuba Husarz rozmawiał o tym z Karolem Kotlińskim, zastępcą nadleśniczego w nadleśnictwie Żmigród.
8: Czy jest tak zwana zasada savoir vivre zbierania grzybów?
9: Karol Kotliński, zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Żmigród. Oczywiście, zbieranie grzybów też się rządzi swoimi prawami. Proszę Państwa, przede wszystkim jak idziecie do lasu na grzyby, pamiętajcie, zbieramy grzyby, a wszystko co zabieramy ze sobą, a mianowicie coś do jedzenia, do picia, oczywiście opakowania po tych rzeczach zabieramy z powrotem ze sobą, nie zostawiamy w lesie.
8: Czy można już powiedzieć, że sezon już ruszył?
9: Tak, pomimo pogody, którą mamy teraz, sezon już ruszył, już tu osoby, turyści przyjeżdżający w nasze rejony wychodzą z koszami pełnymi grzybów.
8: Czyli widzę, że jest coraz większe zainteresowanie tym, z dnia na dzień można by było powiedzieć.
9: Tak, sezon grzybowy dopiero rusza, ale już widać, że jest bardzo duże zainteresowanie. Przede wszystkim, proszę Państwa, zawsze można tak powiedzieć nawet z uśmiechem, że sezon grzybowy możemy uznać za otwarty, jak pojawi się nam pierwsze zdjęcie kosza pełnego grzybów na Facebooku. Wtedy się zaczyna.
8: I takich zdjęć już było pełno, a więc ruszyliśmy. Gdzie najlepiej w nadleśnictwie Żmigród zbierać te grzyby? Może jakieś polecajki z Pana strony?
9: Akurat tutaj, powiem szczerze, każdy z grzybiarzy ma swoje jakieś magiczne miejsca, do których zawsze wraca i gdzie te grzyby zbiera. Tak naprawdę bardzo tutaj oblegane są miejsca w okolicy miejscowości Gruszeczka, ponieważ tam są lasy iglaste, gdzie nie ma podszytu, można też powiedzieć tak pospolicie, nie ma jakichś tam krzaków w poszyciu, więc bardzo łatwo wtedy tam zobaczyć te grzyby i łatwo się jest tam po lesie poruszać. Oczywiście każdy las ma swoją specyfikę i w takich właśnie lasach iglastych, takich czystych, ładnych, przede wszystkim będziemy tutaj mieli podgrzybki, tak? Jeżeli chcielibyśmy spróbować pozbierać na przykład prawdziwki, które są tutaj, można powiedzieć, królami naszych grzybów, to wtedy no niestety musimy się udać w drzewostany liściaste. No tam wiadomo, niestety, już będzie większe zadrzewienie, będą większe krzaki w podszycie, tak? Czyli w tej dolnej warstwie lasu, ale troszkę będzie nam się ciężko tam przedzierać, ale jeżeli znajdziemy prawdziwki, to jak najbardziej. Jest warto.
8: Jakie warunki grzyby lubią najbardziej?
9: To wszystko, tak jak powiedziałem, wszystko zależy od specyfiki, od grzyba, tak? Tak jak na przykład tutaj właśnie te już wcześniej wymienione przeze mnie podgrzybki, wolą takie lasy iglaste. Znowu na przykład prawdziwki będziemy zbierali w lasach liściastych, tak? Także to wszystko zależy od gatunku grzyba, który gdzieś tam preferujemy, który chcemy znaleźć.
8: A warunki pogodowe?
9: Warunki pogodowe tak naprawdę nie mają znaczenia, aczkolwiek oczywiście, jeżeli i czym jest bardziej wilgotno, czym jest więcej deszczu, tym wtedy grzyby lepiej wzrastają. Niektórzy z grzybiarzy mają taką teorię, że jak pójdziemy z samego rana, to samego rana jest wilgotno, jest mokro, więc te grzyby będą, ale przyznam szczerze, że naprawdę nie ma znaczenia. Czasami możemy pójść rano nazbierać cały kosz grzybów, czasami możemy zrobić dokładnie to samo po południu, także las jest cały dzień otwarty i spokojnie możemy przez cały dzień, te grzyby zbierać.
8: Czyli obalamy mit, że rosną grzyby po deszczu.
9: Niekoniecznie, jak najbardziej. Czym jest bardziej wilgotno, tym grzybów jest więcej, aczkolwiek po prostu jeżeli na przykład będziemy mieli sytuację taką, że będzie przez parę dni bardzo ładne słońce, te grzyby też będą, będzie ich mniej, ale też je znajdziemy.
8: No to chyba teraz jeden z najważniejszych aspektów, mianowicie jakich grzybów nie zbierać?
9: Jakich grzybów nie zbierać? Przede wszystkim, proszę Państwa, no takim najbardziej grzybem, którego nie powinniśmy zbierać, jest muchomor sromotnikowy. On jest bardzo podobny do kani. I tak naprawdę taką podstawową zasadą, którą mógłbym powiedzieć, jakich grzybów nie zbierać? Tych, których nie znamy. Jeżeli sami Państwo widzicie, że ten grzyb jest dla Państwa niekoniecznie wiadomy, tak, albo odbiega barwą, chociaż pokrojem od tego, na przykład pod grzyba, którego znacie, proszę Państwa, nie zbierajmy takich grzybów, ponieważ to jest jeden grzyb, a może nam naprawdę bardzo dużo szkody wyrządzić.
8: Co się może wydarzyć? No niestety, skoro mówimy o takich przykrych skutkach właśnie zbierania grzybów tych nieprawidłowych, no to powiedzmy, żeby taka świadomość była społeczna.
9: Znaczy tak, począwszy od jakichś tutaj właśnie perturbacji żołądkowych, pokarmowych, no poprzez naprawdę ciężkie zatrucia, które mogą też powodować śmierć.
8: Mhm. Jakie są zasady zbierania grzybów w takim razie? Bo tutaj zdradzę, że przed nami jest taka rozpiska, takie 10 przykazań powiedzmy grzybiarza.
9: Przede wszystkim już część z tych 10 zasad grzybiarza już tutaj omówiliśmy. Przede wszystkim, proszę Państwa, pierwsze co, zbieramy te grzyby, których jesteśmy pewni, tak? Zbieramy grzyby w pełni dojrzałe. I tutaj też z tego miejsca chciałbym powiedzieć też, jeżeli zbieramy grzyby, proszę Państwa, najlepiej te grzyby wycinać, tak? Albo jeżeli nie mamy ze sobą nożyka, to wtedy po prostu wykręcać. Nie robimy w ten sposób, że wyrywamy całego grzyba, włącznie z grzybnią, ponieważ niszczymy po prostu ich tutaj system korzeniowy, przez co one już w tym miejscu nie będą później występowały. Na pewno też najlepiej co ze sobą zabrać? Zabrać odpowiedni obiór, zabrać odpowiednie buty. Najlepiej, żeby to były buty dosyć wysokie, tak? Oczywiście, jeżeli jest rosa, no to preferujemy właśnie jakieś buty typu gumiaki. Też należy się ubrać w coś długiego przede wszystkim, ponieważ jak wiecie Państwo, w lesie możemy być narażeni na komary, bądź też inne gryzące owady, ale przede wszystkim też kleszcze, tak? Kleszcze są dosyć dużym problemem w tym roku szczególnie, ponieważ jest bardzo ciepło, a to jest pogoda, która im sprzyja, ale tutaj jeżeli będziemy mieli wierzchnie okrycie długie, to po prostu kleszcz się przez to nie przebije, tak? I tutaj podstawową zasadą jest taka, że jeżeli będziemy mieli długie spodnie, bądź też długą bluzę, później po powrocie do domu wchodzimy pod prysznic, tak, oglądamy ciało, czy gdzieś tam po prostu te kleszcze nie są na nas. No, oczywiście ciuchy, w których byliśmy w lesie, wrzucamy do pralki, wtedy już można powiedzieć, że temat z kleszczami jest załatwiony. I przede wszystkim jeszcze taka zasada grzybiarza to, żebyśmy zachowali ciszę i spokój w lesie, tak? Jesteśmy, proszę Państwa, w lesie, są tutaj dzikie zwierzęta i to jest ich naturalne środowisko. Dlatego nie krzyczymy, nie hałasujemy, nie niszczymy przede wszystkim też żadnych drzewek, nie łamiemy czegoś, czego łamać nie powinniśmy. Także tutaj naprawdę zasady takiego spokojnego zachowania się w lesie. I to, co też powiedziałem na początku, zabierajmy do lasu i z lasu przede wszystkim zabierajmy świeże powietrze, grzyby i dobre wrażenia, ale śmieci oczywiście ze sobą też zabieram do domu, nie zostawiamy ich w lesie.
8: To teraz takie może troszeczkę ogólnikowe ABC, nie tylko dla grzybiarzy, ale dla wszystkich, którzy w najbliższym czasie wybierają się do lasu.
9: Przede wszystkim, proszę Państwa, poruszamy się samochodami, więc przyjeżdżając do lasu na grzyby, zostawiamy auta w miejscach do tego przeznaczonych. Te miejsca są oznakowane, są to parkingi leśne, bądź też miejsca odpoczynku. Nie wjeżdżamy, proszę Państwa, autem do lasu. Raz, że zakłócamy spokój, a dwa, to też w tym momencie w lesie sprowadzona normalna gospodarka leśna. Są też niestety czasami pożary i jeżeli Państwo wjedziecie do lasu, zatarasujecie drogę pożarową, to służby ratunkowe nie będą miały jak dojechać, więc to jest naprawdę bardzo ważne. Więc bardzo proszę, zostawiajmy auta przy drogach, w miejscach do tego przeznaczonych. Bardzo często też zdarza się, że przyjeżdżacie Państwo ze swoimi pupilami z psami. Tutaj chciałbym tylko przypomnieć, że jeżeli chcecie Państwo zabrać psa do lasu, jak najbardziej możecie Państwo to zrobić, tylko proszę pamiętać o tym, że pies musi być na smyczy, tak? Przede wszystkim wynika to z takich upodobań czy preferencji też psów, bo tak naprawdę pies jako każde zwierzę będzie zawsze gonił za czymś, co ucieka, tak? Jeżeli w lesie spotkamy dzikie zwierzę, to dzikie zwierzę naturalnie po prostu oddala się od nas. Pies, widząc taką uciekającą sarnę, bądź też jakiekolwiek inne zwierzę, będzie za nim gonił. Istnieje w tym momencie bardzo duże ryzyko i niebezpieczeństwo, że po prostu ten pies się zgubi, tak? Także pamiętajcie, proszę Państwa, psy trzymamy na smyczy. Tak, jak najbardziej możemy je zabrać, możemy zabrać do lasu, ale trzymajmy je ze sobą na smyczy. I tutaj jeszcze, nawiązując może tak troszeczkę właśnie do tego, powiem tak, co zrobić, gdy się zgubimy? Proszę Państwa, przede wszystkim nie panikujemy, spokojnie patrzymy, gdzie jesteśmy, tak? I przede wszystkim poruszamy się, czy tam dochodzimy do miejsc, do drogi, którą zobaczycie Państwo, że te drogi są wyjeżdżone, że są użytkowane. Tutaj na terenie Doliny Barycz, na terenie Nadesinstwa Żmigród posiadamy bardzo duże kompleksy leśne, aczkolwiek są to takie kompleksy leśne, z których zawsze gdzieś wyjdziemy. idziemy. Bardzo często też niestety nie mamy zasięgu w telefonie, więc nie jesteśmy w stanie się zlokalizować, ale jak będziecie Państwo w lesie, zwróćcie uwagę na tak zwane słupki oddziałowe. To są takie kamienie, prostokątne kamienie, na których z czterech stron są napisane cyfry. Jeżeli Państwo byście się zgubili, najlepiej odnaleźć właśnie taki słupek oddziałowy. To jest przeważnie granitowy słupek, z każdej strony jest na białym tle, są napisane na czarno cyfry. Jeżeli na przykład znajdziecie Państwo taki słupek i zadzwonicie Państwo na 112 i powiecie Państwo, że tu stoję w takim miejscu, na przykład w okolicy miejscowości, w której się teraz znajdujemy, Ruda Szmigrodzka, i mam ze sobą słupek o takich i takich numerach, to służby ratunkowe powiadamiają nas jako leśników i my jesteśmy Państwa w tym momencie bardzo szybko w stanie zlokalizować. Tak? To są takie właśnie leśne rzeczy, po których wiemy. Też proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na wszystkie jakieś takie dziwne rzeczy, a mianowicie dziwnie wykrzywione drzewo, jakiś głaz, cokolwiek innego, coś, co nie jest spójne tutaj z terenem, i ewentualnie właśnie powiedzieć, że wychodziłem, dajmy właśnie z tej już wspomnianej wcześniej Rudy Szmigrodzkiej, przeszedłem ileś tam kilometrów, ale znajduję się w miejscu, gdzie na przykład jest na przykład głaz, tak? I my wtedy jako służby terenowe, jako pracownicy lasów państwowych znamy swój teren i wiemy, gdzie Państwo możecie się znaleźć. Także naprawdę przede wszystkim proszę zachować spokój, zdrowy rozsądek, tak jak mówię, iść w którąś stronę i na pewno gdzieś wyjdziemy.
8: Czy my już dzisiaj tak ogólnikowo możemy powiedzieć, czy ten sezon dla grzybiarzy będzie dobry, czy już jest dobry? Tych grzybów jest dużo?
9: Powiem tak, tych grzybów jest już dużo, więc zapowiada się bardzo dobry sezon grzybowy, ale jak będzie, to tego naprawdę nie wiemy, bo to wszystko zależy też właśnie przede wszystkim od pogody i od opadów.
8: Do kiedy potrwa mniej więcej sezon?
9: Listopad. Myślę, że w listopadzie to już jest taka końcówka, przed pierwszymi przymrozkami już w zasadzie sezon grzybowy się kończy.

0: flaszelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Deska 2.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.